0: K2 Rzeszów.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak...

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: Ciekawi mnie
1: post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
1: post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się
1: post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak
1: post.

Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl. I po reklamie. Najlepsze.

0: Reklama.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
7: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easywu.pl.
0: I po reklamie.
1: Dziś w regionie będzie taki pogodowy miks, bo będą i chmury, i słońce. Miejscami niewykluczone również opady deszczu oraz burze. Jeśli gdzieś wychodzicie, lepiej weźcie ze sobą parasole. Do tego dosyć ciepło. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle zobaczymy w ciągu dnia od 23 do 24 stopni. W nocy od 12 do 13 kresek. Przypominamy o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce. Tam wahadła powodem budowa obwodnicy Sanoka.
8: Jest szósta News SK2, Anna Łobocka. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Taki zarzut usłyszał sprawca wtorkowego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. Cztery osoby zginęły, cztery zostały ranne. 32-latek przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie.
9: Gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
8: Mówił Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie. Wnioskiem w sprawie aresztu sąd ma zająć się dzisiaj. Premier łączy regulacje rynku kryptoaktywów z powstrzymaniem rosyjskich aktów sabotażu i apeluje o przyjęcie ustawy, którą zawetował prezydent. Jutro w Sejmie głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta. O czym więcej Michał Rafa.
10: Zdaniem Donalda Tuska ustawa o rynku kryptoaktywów bardzo utrudniłaby finansowanie działań terrorystycznych w Polsce i dlatego premier apeluje o przyjęcie ustawy.
11: Sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty. Brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli.
10: W Sejmie w tym temacie nie ma zgody. Była za to awantura o odpowiedzialność za aferę Zonda Krypto.
12: Krypto, afera PiSu, rozwoju PiSu i Konfederacji.
13: Dlaczego nie ostrzegliście Polaków, których kral prawdopodobnie okradł na miliony złotych?
10: I wiadomo już, że w Sejmie politycznych cudów nie będzie. PiS, Rozwój Plus i Konfederacja nie zagłosują za odrzuceniem prezydenckiego weta, co oznacza, że nie będzie do tego wymaganej większości.
8: Dodajmy, że wczoraj zatrzymano w sprawie Zonda Krypto kolejne 3 osoby. W góry tylko od świtu do zmierzchu apeluje do turystów Tatrzański Park Narodowy i przypomina, że nocą poruszanie się po górach jest zabronione. Trzeba wziąć też pod uwagę, że dzień jest coraz krótszy, mówi Tomasz Zając z TPN.
14: Jasno robi się przed godziną 6, tak realnie. Natomiast ciemno około 19.30, gdy chcemy wyjść na rysy, na Orlą Perć, no to oczywiście musimy wziąć to pod uwagę. Warto spakować latarkę do plecaka.
8: Poruszanie się po zmroku w górach jest zabronione ze względów na ochronę przyrody.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
8: 4 mecze i 4 porażki. Nieudany dzień dla polskich tenisistów podczas US Open. Kamil Majchrzak po zaciętym meczu przegrał w 4 setach z Valentinem Wascherotem. Wcześniej także w drugiej rundzie odpadł Hubert Hurkacz, który po 4 partiach i świetnym meczu przegrał z Benem Scholtonem. Z turniejem pożegnały się też Magdalinet i Magdalena Fręch. Mileta Jarowicz opuszcza Legię. Napastnik został wypożyczony do końca sezonu do wicemistrza Danii FC Midtjylland. Umowa zawiera opcję wykupu piłkarza, który w barwach Legii rozegrał 50 spotkań i strzelił 10 bramek.
15: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Nazwa czwartek w języku polskim oraz w innych językach słowiańskich pochodzi od liczby 4 i oznacza czwarty dzień po niedzieli. Jakże to dumnie brzmi, 4 dni od weekendu już przeżyliśmy. A gdyby czwartek nazwać dwójtek, bo to przecież tylko 2 dni do weekendu.
0: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
17: Dwa dni spędzone również z Wajdą i Jarząbkiem. Ho, brzmi smakowicie!

0: Ra, i zrozumieć jeden dzień. Jeden dzień trzeba zawsze zrozumieć. Na przykład wyrozumiały jest piątek dla nas, prawda?
1: Tak, piątek dużo rzeczy może wybaczyć. Sobota już niekoniecznie, moi drodzy. Taka prawda, w sobotę trzeba się później borykać z bólem głowy, jeżeli ktoś...
0: Tak,
1: jeżeli ktoś zrozumie dobrze piątek, to w sobotę ma przekichane.
0: A, myślałem, że bardziej, że jak chcesz w sobotę FIFA Rafa, to się borykasz z bólem głowy żony.
1: A, o, to w tym...
0: Proszę bardzo,
1: ładnie do tego doszedłeś. A jaki jest wasz ulubiony dzień tygodnia, dajcie znać.
0: I dlaczego?
1: No, dzisiaj powiedziałam, że fajnie by było, gdyby ten czwartek nazywał się dwójtek, bo to tylko dwa dni do weekendu, prawda? No to tak brzmi, cztery dni od weekendu. Dlaczego nie powiedzieć, że dwa dni do weekendu? No to dwójtek to by była fajna nazwa.
0: Dwójtek.
1: No i czwartek to jest taki... Wiecie co, ja lubię czwartek dlatego, że wszystko co najlepsze jeszcze przed nami. Tak więc... Być może czwartek to jest mój ulubiony dzień tygodnia.
0: Może coś najlepszego jest przed wami.
1: Może ktoś woli środę. Może ktoś woli być zawsze, tak wiecie, średnio na jeża, po środeczku. A są mi tacy, którzy lubią sobotę. Są mi tacy, którzy lubią niedzielę, mimo że niedziela to już jest ten dzień, który jest przed poniedziałkiem.
0: Dobra, ale ty dużo gadasz.
1: No bo jejku, no bo...
0: Idźcie na pikawy, co?
1: Ja mogę o dniach tygodnia rozmawiać przez cały tydzień, moi drodzy. 726-826-826 albo Messenger.
0: A, już. I to jest tak, że chcesz zachęcić kogoś, żeby zadzwonił do
1: tak,
0: ciebie,
1: już,
0: tak?
1: Już się wziąłem, odnieciłem.
0: Dobra,
1: bardzo.
0: To poczekajcie, ja wam muszę, jak już powiedział numer, to wam sekretarkę odblokuję, żebyście nie dzwonili na sekretarkę, tylko do Jarząbka, znaczy do mnie też. I ten numer, co on powiedział, to jest do nas ogólnie, tak? Więc możecie dzwonić, Messenger mile wskazany, ale jakie jest pytanie?
1: No pytanie jest takie...
0: No, przecież nagadałeś się i ja nie wiem.
1: Jaki jest wasz ulubiony dzień tygodnia, dajcie znać.
0: A, i dlaczego?
1: I dlaczego?
0: Dobrze, dziękuję. SK2.
1: Słuchaj uchem, a nie brzuchem.

0: No właśnie, a kto do tego grzechu namawia, to nie będę mówił. Ja nawet nie będę mówił.
1: Nie wiem, jakiś, nie wiem, żmija jakaś, nie?
0: No, chochliki czasami.
1: No też może być.
0: 18 po 6 w Radiu SK2. Ważę, że dobre, przyjemne brzmienia od Krzysia Krawczyka. Najlepsze polskie hity u nas. A Krzysiu inny też z nami na antenie.
1: Krzychów w Radiu SK2 musi się zgadzać. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
1: Krzysiu, pięknie naładowany.
0: Tak się jarząbek nagadał z samego rana.
2: No, słyszałem, codziennie was słucham od rana do popołudnia. Jak mam, zawsze mam ranną zmianę, to was słucham od rana.
1: No, on do mnie tutaj, że ja się nagadam. To ja się zamykam w takim razie. Grzegorz, Krzychu.
0: O, patrz, jaki gagatek, że ci...
1: Nie, bo ja patrzę, że Grzegorz Chyży będzie u nas jeszcze dzisiaj. Krzychu, a powiedz mi, twój ulubiony dzień tygodnia, szybciutko.
2: No, mój najlepszy to dzień tygodnia to jest weekend, ale co drugi weekend, bo niestety mam taką pracę zmianą, że co drugi weekend pracuję.
1: Ja się zapytałem o dzień.
2: Sobota.
1: Tak,
2: sobota,
1: ja on sobota. Powiedział, że weekend. Tobie się dni zlewają, coś
2: tak, czuję. Tak. No nie, zlewają się, ale sobota jest najlepszy.
0: Ulubiony dzień tygodnia? Weekend.
2: Weekend, nie. No nie, no nieraz mam w tygodniu też dzień wolny, także też jest ulubionym piątek nieraz mam wolny.
0: A masz czasami tak, że masz weekend w tygodniu? Masz.
2: Mam weekend.
0: I weekend też jest normalnie, nie?
2: Tak, co drugi szczególnie.
1: Ale ja jakbym miał dzień wolny w tygodniu, to bym się z tego powodu cieszył, bo to można i sprawę w urzędzie załatwić. No właśnie.
2: No tak, bo mam na przykład pracujący weekend, na przykład teraz jakbym pracował, to mam poniedziałek, wtorek wolny. I później
0: tak
2: znowu pracuję wtorek, środa, czwartek,
0: piątek wolny.
2: Czyli
0: i tak masz weekend tylko poprzesuwany.
2: Tak, poprzesuwany.
1: Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo to mnie zawsze zastanawia. Bo jak pracujesz w weekend i dostajesz później odbiórkę w tygodniu, to wolisz ją dostać w poniedziałek po pracującą weekendzie? Czy
2: nie, no to już musimy mieć, to już w grafiku mamy, że tam na przykład ja mam wtorek
0: zaplanowane,
2: wolny.
0: Że już tak, wiesz, już, kiedy tak, masz ode
2: tak, we wtorek.
0: Że to nie ty odbierasz, tylko szef tobie nakazuje odebrać.
2: Tak, niektórzy mają poniedziałki, a niektórzy wtorki albo środy.
1: A piątek ktoś ma?
2: Ma. Ja też mam właśnie co drugi piątek, tak.
0: Czyli masz co drugi weekend masz dłuższy.
2: Tak.
0: No to fajnie w sumie.
2: Wolałbym oczywiście pracować od poniedziałku do piątku i każdy weekend mieć wolny. To by było wtedy najlepiej.
1: No. Nie, znudziłoby ci się.
0: Dobra, ale spodobało nam się, Krzysiu, jak mówisz, że twój ulubiony dzień tygodnia to weekend. To jest bardzo ładny, Krzysiu.
2: Teraz weekend będę miał wolny, także już czekam na niego.
1: No to pod ten weekend rzucamy ci prezenciki od Radia SK2 za fajną energię z samego rana i was się pytamy, jakie są wasze ulubione dni tygodnia i dlaczego. 7268 268 26 albo Messenger. Zapraszam.
0: Może ktoś ma jakieś też swoje nazwy dni tygodnia, to chcielibyśmy je usłyszeć.

0: Tak sobie pewnie myślą posłowie i posłanki. Po 32 dniach urlopu wrócili do Sejmu, mówi dzisiejsza prasa. Koniec laby.
1: No i w końcu będzie można nic nie robić.
2: SK2 100%

0: Reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: I po reklamie.
12: Czwartek w regionie będzie dosyć ciepło, bo termometry w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle pokażą nam od 23 do 24 stopni, ale uwaga, dziś i chmury, i słońce, miejscami niewykluczone, opady deszczu oraz burze. Już teraz weźcie ze sobą parasole, jeśli gdzieś wychodzicie, kierowcy, noga z gazu. Przy okazji przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego na miejscu zawężenia i ograniczenia prędkości. Patrzcie na znaki.
13: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Rosja odpowiada na działania Berlina. Szef MSZ-u Siergiej Ławrow ogłosił zamknięcie niemieckiego Instytutu Goethego w trzech miastach: w Moskwie, Petersburgu oraz Jekaterynburgu. To reakcja na zapowiedziane przez Niemców zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Powodem miał być incydent na lotnisku w Lipsku, gdzie samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Nie było zagrożenia, to po akcji służb w Warszawie po znalezieniu podejrzanych pakunków. Przypomnę, wczoraj po południu ulica Żupnicza w Warszawie została wygrodzona przez policję, a ruch został tam wstrzymany. Jest kolejny rekord na Wiśle. Na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary zanotowano stan wody na poziomie 98 cm. W całej Polsce łącznie obowiązuje około 100 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną.

0: 98 centymetrów to nie są żarty. Nie, jak ja bym wszedł, to bym się utopił.
1: Nie, nie. To... 11 centymetrów to może być żart.
0: Nie? Tak, ale 98 centymetrów to już nie są żarty. Nie. Dobrze, nie. Że weekend, bo sucho.
1: 28,5 do 7. Całe życie.

0: Dzień dobry, mamy telefon, słuchamy.
1: Witam szanownych państwa, witam pana Wojdę Jarząbka.
2: Dzień dobry.
1: Panią. Moim najwspanialszym dniem był piątek. W tym dniu się dawno temu urodziłam i nigdy ten dzień mnie nie zawiódł. Jak to mówią, od piątku i później jest wesoły, pogodny weekend. Również pogody ducha dla państwa wszystkich, niezrównanych i niepokonanych.
0: Dziękujemy.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Wszystkiego dobrego, Dorotko, dziękujemy. Ja nie wiem, kiedy się urodziłem, nie pamiętam.
2: Sprawdziłem, kiedy zatonął Titanic. W poniedziałek.

0: zainteresowała nas pewna miejscowość, bo tam w parku się pojawiła sztuka. Sztuka w parku w Czarnolesie.
1: Czarnolas na Mazowszu leży, mój drogi.
0: A na Mazowszu.
1: Czarnolas.
0: Na Mazowszu ten Czarnolas.
1: Tam Jan Kochanowski sobie miał siedzibę.
0: No i wyobraźcie sobie, że po tym samym parku, co spacerował sobie Jan Kochanowski, teraz stoi rzeźba, która przedstawia, wiecie co ona przedstawia? Zniekształcony płot. Ten płot wygląda, jakby ktoś po prostu, jakiś buldożer wyrwał z ziemi, zgniótł i rzucił w parku, baczcie, oglądajcie.
1: No i
0: to
1: co?
0: Jest instalacja za, uwaga, mogę powiedzieć?
1: Możesz.
0: 460 tysięcy złotych.
1: I co? I ludzie się pokłócili o ten płot. Podejdź no do płota i zobacz. I nie każdemu się podoba, no, że takie duże pieniądze na taki pomięty płot ktoś wyrzucił.
0: Ale ja chcę dla obrony powiedzieć, że 377 tysięcy z tych 460 tysięcy, co ten pomięty płot kosztował, to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sfinansowało.
1: Ha, bo to jest sztuka, moi drodzy, to jest sztuka nowoczesna.
0: Co więcej, to sztuka przez duże G.
2: SK2.
0: Też taką miałem na działce sztukę, no co wam powiem.

0: No wstał, gratulujemy panie Grzesiu. Jak ja bym wstał o tej porze, to bym się połowę pracy spóźnił.
1: Co się dzieje w tym kraju? Co się dzieje w tym kraju? Wczoraj mówiliśmy o tym, że się pobili na stacji benzynowej o paliwo.
0: Tak, jak prawda, w ogóle jakieś mieli pały, powyciągali te pały i po nogach się lali tymi pałami. A dzisiaj co znowu?
1: A wczoraj tutaj u nas na dole w studiach pobili się o Kraków.
0: A, pobili się o Kraków. Tak.
1: Była bitwa o Kraków, moi drodzy, była wielka debata, bo to w Krakowie niedługo będą wybory. No to gdzie o Krakowie można rozmawiać, jak
0: nie w
1: Warszawie?
0: A to rozmawiali w Warszawie o Krakowie?
1: Tak jest.
0: No, no proszę bardzo, czyli jednak jesteśmy tolerancyjni.
1: To oczywiście.
0: Więcej o tym już za chwilę w newsach, bądźcie blisko.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
2: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
3: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.
15: Taka właśnie pogoda w kratkę będzie dziś w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle, bo dziś i chmury, i słońce, miejscami też niewykluczony deszcz oraz burze. Pamiętajcie o parasolach, jeśli gdzieś wychodzicie. Do tego dosyć ciepło, bo termometry w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle pokażą nam od 23 do 24 stopni w ciągu dnia, w nocy od 12 do 13 kresek. A teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Piłsudskiego, Rejtana, Kopisto oraz Marszałkowskiej.
16: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Przesłuchania 3 nowych osób w sprawie zonda krypto zakończone. Dziś prokuratura ma informować o dalszych czynnościach. Śledczy badają nie tylko wątek oszustw na giełdzie, ale także sprawę zaginięcia Sylwestra Suszka. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
17: Śledczy przyjmują, że Suszek nie żyje i badają okoliczności jego zaginięcia. Właśnie w tym kontekście znaczenie mogą mieć 3 kolejne zatrzymania.
18: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka.
17: Mówi Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości podkreślił również, że śledczy zabezpieczyli gotówkę, biżuterię i luksusowe samochody, które mogą zostać wykorzystane w sprawie odzyskiwania pieniędzy przez osoby oszukane w sprawie zonda krypto.
16: Jedną z zatrzymanych wczoraj osób jest były współpracownik Sylwestra Suszka, inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Kolejna eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu to efekt sprzedaży działek należących do kurii deweloperowi. Jedna z lokatorek nie chciała opuścić swojego domu, a więcej o tym wie Ari Hapir.
19: Ponad 60 osób zabarykadowało działkę pani Sandry w ramach protestu. Komornik wraz z policją siłowo wszedł na posesję. Służby wyniosły najpierw protestujących, a potem mieszkanka opuściła swoją parcelę.
20: Parę osób zostało typowo podurbowanych.
19: Mówiła jedna z protestujących. Zdaniem rzecznika wielkopolskiej policji Andrzeja Borowiaka wszystko przebiegło zgodnie z procedurami, choć byli poszkodowani.
21: Mam informacje o 2 osobach, którym karetka pogotowia, która przyjechała na miejsce, udzielała pomocy.
19: W sumie wylegitymowano 62 osoby, a finalnie eksmisja doszła do skutku. porządku.
16: To była prawdziwa bitwa o Kraków, za nami debata kandydatów na prezydenta tego miasta zorganizowana przez Super Express. W debacie, którą prowadził Marek Balawajder, wziął udział bezpartyjny Łukasz Gibała, Monika Piątkowska popierana przez KO i PSL, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Aleksandra Owca z partii Razem, Michał Drewnicki z PiSu i Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Niektóre pytania zaskoczyły kandydatów.
5: Jaką powierzchnię ma Kraków?
6: Liczby nie podam.
5: Jakie jest w przybliżeniu obwód krakowskich plant?
22: Około 20 km. Kilometrów. No, obwód.
5: Tak.
23: To matura z matematyki.
5: 4 kilometry. W którym roku Kraków był europejską stolicą kultury?
6: Nie pamiętam.
5: Który z krakowskich kopców jest największy? Najwyższy, żeby była jasność.
23: Najwyższy.
5: Tak.
23: Kopiec Kościuszki.
6: Piłsudskiego.
16: Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Krakowie w niedzielę 27 września.
24: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
25: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Sport. Piłkarski Puchar Polski zbiera żniwo wśród drużyn ekstraklasy. We wtorek już w pierwszej rundzie pożegnały się z rozgrywkami trzy zespoły, czyli Wisła Kraków, Zagłębie Lubin i Legia Warszawa. Wczoraj do tego grona dołączyła Krakowia, która po karnych przegrała ze Zniczem Pruszków. Z kolei w starciu dwóch zespołów najwyższej klasy Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Siatkarki Włoch pokonały Szwecję 3-1 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W półfinale zmierzą się ze zwycięzcą dzisiejszego spotkania Polska-Holandia.
24: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
25: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
26: Fajny ten quiz był.
27: Fajny quiz. No jakby u nas zrobili taki quiz, to bym wszystkie odpowiedzi znał. W sensie, tam który prezenter największy? Ja Ząbek. Obwód którego prezentera największy? Ja Ząbka.
26: Ile ma obwód największego prezentera? 20 kilometrów.
27: Coś ty sobie, no. Wszystko bym wiedział.
26: Ulubiony kopiec naszego prezentera?
27: Kopiec
26: no.
27: Kreta.
26: No oczywiście, że tak. No.
28: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
27: Cały wsuwa naraz. Nie ma tak, że kawałki się dzieli. Otwiera paszczę, nie ma kopca.
26: Ty wiesz, że tam w środku są banany?
27: W kopcu kreta? Naprawdę?
26: Tak, ostatnio kosztowałem. Tak, okay. Żeby, no i pogryzłem. Pierwszy raz pogryzłem, nie połykałem.
27: 4 minuty po 7:00 czułe dzień dobry, do tanga trzeba dwojga, to ja i on i ja, Wajda, Jarząbek, Jarząbek i Wajda.
26: Wajda, dzień dobry.
27: I Budka Suflera. Hej!

0: Starca się przypomina waszej uwadze, żebyście wiedzieli, że ona bierze udział w listach przebojów u nas takowoż.
1: Tak, dziewiąte miejsce obecnie tak. zajmuje i teraz, jak to zawsze bywa, o tej porze roku przypominam wam, żebyście zagłosowali sobie na sk2.pl, na naszą gorącą polską dwudziestkę, bo to wy układacie tę listę.
0: W piątek o 18 notowanie i Łukasz Duńczyk chce, żeby było miło, sympatycznie i przyjemnie, więc dajcie tam plusiki na fajne utworki, minusiki na te, które wam się nie podobają, bo minusiki też są, przypominamy o tym, my nie dyskryminujemy. Utwory mogą się podobać i nie podobać i my to, o tym wiemy.
1: Dam plusa, ale nie powiem na co.
0: Dobrze, a ja dam minusa i też nie powiem na co.
1: O, widzicie, jak to się łatwo robi? No. SK2.pl, wchodzicie, głosujecie w piątek o 18. SK2. Notowanie.

0: Czy w ogrodzie, czy w samochodzie. 7:17 już jest, moi drodzy. I no, przywyknijcie do tego, że młodsi nie będziemy.
1: Uważaj, żebyś Nobla nie dostał, bo tak ładnie rymujesz. Jeszcze byś jakiegoś literackiego dostał. Dla Jarząbka jeszcze Nobla w tym kraju nie było. Dobrze, mamy prasę. Wesce 2, przeglądamy prasę. Broń przyszłości w Kielcach.
0: O!
1: Tak, taki mam nagłówek i tu jest napisane tak. Kto chce zobaczyć, jak wygląda broń przyszłości, powinien zajrzeć do Kielc już 8 września. Rozpoczyna się 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO, czyli zajrzeć do Kielc.
0: Da, to kto chce zobaczyć, to sobie może jechać do Kielc na te targi obronne, prawda? A kto chce usłyszeć o broni przyszłości z Kielc, to powinien zrobić teraz głośniej Radio SK2. Drop it. Scyzory, scyzory, tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta, pewnie oni racji mają, bo ja jestem z Kielc. SK2.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No czasami różnie się przyciągamy i o tym właśnie w tym utworze Męskie Granie z tego roku, czyli Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino w Radiu SK2, 25 minut po 7. Słuchajcie, sytuacja ze Stanów Zjednoczonych. Funkcjonariusze ICE, to się chyba mówi, oni ci od ICE-u otrzymają rękawice rażące prądem.
2: Wow.
1: Amerykańska Agencja Imigracyjna, w skrócie ICE, zakupiła 6 tysięcy par rękawic rażących prądem.
2: Ostatni krzyk mody na jesień, prawda? Nie mówcie mojej żonie, bo miałaby komplet. Razem ze spojrzeniem palącym ogniem piekielnym, jak się powie cześć do sąsiadki.
3: SK2. SK2.
1: Potem przez tydzień ci powtarza cześć! No. Cześć!
2: Pocałuj w rączkę.
1: Cześć!

0: Masz pomysł na działanie w swojej okolicy? Zdobądź dofinansowanie do 5000 zł z Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu. Ty działasz, my finansujemy Twoją inicjatywę. Złóż wniosek do 14 września. Więcej informacji na stronach operatorów Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, Stowarzyszenia Sursum Corda i Fundacji Bieszczadzkiej. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
1: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
0: Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
2: Szkoła do nas. Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
3: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
4: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
3: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
6: Stalowy Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leolsia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołu Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: I po reklamie.
10: Pogodowy miks będzie dziś w Rzeszowie krośnie czy jaśne. W prognozach mamy opady deszczu, burze, chmury i nawet też słońce. Do tego dosyć ciepło. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśne zobaczymy od 23 do 24 stopni, a w nocy od 12 do 13 kresek. W Rzeszowie teraz postoicie i to sporo na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego trzyma standardowo rondo pobitno. I przypominamy, że bus pasy obowiązują do 9.30.
11: 7.30, News SK2, Anna Łowocka. Unia Europejska od dzisiaj zawiesza import brazylijskiego drobiu i wołowiny. Powodem są niewystarczające, zdaniem Brukseli, gwarancje Brazylii dotyczące przestrzegania unijnych wymogów sanitarnych, w szczególności zasady stosowania antybiotyków w hodowli. Szokujące odkrycie na polu w gminie Płońsk. Podczas pracy rolnik znalazł ponad 700 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Między innymi granaty ręczne. Znajdowały się one w ziemi około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Niebezpiecznym znaleziskiem zajęli się saperzy. Dwuletni okres próbny, bezwzględny limit 0,0 promila alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Dzisiaj wchodzą w życie nowe zasady dla młodych kierowców, a więcej o tym powiemy w newsach o 8.00.

0: Bum, bum, czyli Mysłowic i chłopcy. Chłopcy też są na antenie. Wajda Jarząbek, Jarząbek Wajda, to my. Dzień dobry raz jeszcze. 21 minut zostało nam do 8.
1: Zapomniałem, jak się nazywa czwartek od tyłu.
0: No przeczytaj, masz napisane. Ketrawzc.
1: Może Ketrawzc. Dzisiaj Ketrawc, 3 września 26 roku. Jaki jest wasz ulubiony dzień tygodnia i dlaczego? Halo, halo.
0: Słuchamy.
2: Mój ulubiony dzień tygodnia to jest taki, w którym nie muszę iść do pracy.
1: Tak, do nas dzwonisz, to pewnie czwartek, co?
2: Nie, właśnie jadę do pracy.
1: A, czyli słuchają nas w drodze do pracy.
0: Ale jak jest na przykład urlop, w czwartek by był, to wtedy byłby ulubiony dzień tygodnia.
1: Jakby emerytura była w czwartek, to też by był to dzień ulubiony tygodnia pewnie, prawda?
0: Nie no, jak przyjdzie emerytura, to patrzysz na konto i płaczesz. SK2.
1: Ale... jaki piękny dzień mimo wszystko.
0: Tego się trzymajmy. Kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą. Chyba tak. BRO już teraz, zróbcie głośniej.

0: daj mi znać.
1: Dajemy znać, że tu Radio SK2, dajemy znać, że tu poranny program i że 10 do 8 zostało.
2: A niedługo i prezydent może coś da od siebie.
1: Oj da, bo zapowiada. Przynajmniej zapowiada.
2: Posłuchajcie, prezydent ma pomysł taki, aby młode osoby, uczące się jeszcze, mogły robić kurs prawa jazdy za darmo,
1: za darmo,
2: za nic.
1: Czyli najprawdopodobniej chodzi o klasę maturalną, bo wtedy już jesteśmy w tym wieku, że możemy zdawać prawo jazdy,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, właśnie.
1: I chodzi o to, że póki się uczysz, póki jesteś w szkole, to miałbyś mieć za darmożkę to wszystko.
2: Znaczy ten kurs na prawo jazdy. Za egzamin pewnie trzeba by było jeszcze zapłacić.
1: Bo to jeszcze nie wiadomo, musieliby to pokonstruować, te wszystkie przepisy, jakby to miało wyglądać, żeby to prawko było za darmo, ale pomysł ciekawy, fajny, ja bym proponował tak, idźmy dalej, prawo jazdy i samochód dla każdego.
2: Tak. Niech to będzie taka, wie pan, panie prezydencie, autopoprawka do ustawy. SK2.

0: No popatrz, prawie ósma się zrobiła. Zaraz będziemy grali w Państwa Miasta. Dobry moment, żeby się zgłosić. 726-826-826 SMS-owo lub Messenger, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Dzisiaj jak się zgłaszamy?
1: Właśnie zawsze jak się chodzi na rozmowy kwalifikacyjne, to jest tam takie pytanie, gdzie siebie widzisz za 5 lat, prawda? O. Ale to my robimy taką rozmowę kwalifikacyjną do Państw Miast. Proszę odpowiedzieć, gdzie siebie widzisz za godzinę?
2: SK2. Zawsze polskie hity.

0: Reklama.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Teraz w

0: Moja Biedronka. Wszystkie produkty paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: I po reklamie.
2: To będzie dosyć ciepły dzień w regionie, bo termometry w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle pokażą nam od 23 do 24 stopni w ciągu dnia, ale dziś chmury i słońce naprzemiennie, a miejscami niewykluczony deszcz oraz burze w nocy od 12 do 13 kresek. Apelujemy o ostrożną jazdę do kierowców. Przypominamy również, że buspasy obowiązują w Rzeszowie do 9.30, a teraz tłoczno na Piłsudskiego, Rejtana, Kopisto oraz Powstańców w Warszawie.
3: Jest 8, News SK2, Anna Łobocka. Ofiary wybierał przypadkowo. 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie-Koźlu miał dokonać napaści także w innym mieście. Jakub L. usłyszał dwa zarzuty. Zabójstwo 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu, mówi Stanisław Bar z opolskiej prokuratury.
4: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
3: Prokuratura ma jeszcze dziś wystąpić o areszt dla 19-latka. Premier apeluje do prezydenta i posłów opozycji w sprawie kryptowalut. Chodzi o prezydenckie weto dla ustawy o regulacji, które jutro spróbuje przegłosować w Sejmie rządowa koalicja. Jak podkreśla premier, blokowanie tej ustawy to nie tylko ochrona partyjnych interesów.
5: Zwracam się z tym apelem do wszystkich odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Musimy w piątek przyjąć tę ustawę. Także po to, aby utrudnić Rosji działania na terytorium naszego kraju. Tak, żeby utrudnić mechanizm finansowania tego typu aktów.
3: Premier Tusk rynek kryptowalut wiąże z działaniami sabotażowymi Rosji. Młodzi kierowcy pod większą kontrolą od dziś za poważne przewinienia będą mogli szybciej stracić prawo jazdy. Po zdobyciu uprawnień 18-latek przez 2 lata będzie na okresie próbnym. W przypadku 17-latka próba potrwa 3 lata. Po przekroczeniu 12 punktów kierowcę czeka dodatkowe szkolenie praktyczne. Ale to nie wszystko, mówi Mirosław Dybich, wiceszef Śląskiej Drogówki.
6: Młody kierowca w ciągu 2 lat od momentu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem nie ma żadnej tolerancji alkoholu, czyli 0,0.
3: Nowe regulacje mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo na drogach.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
3: Polskie siatkarki mogą dziś zrobić duży krok w stronę medalu Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale turnieju w Stambule Polki zmierzą się dziś z Holandią. Ostatnio obie reprezentacje mierzyły się ze sobą w Lidze Narodów, w której dwukrotnie lepsze były Polki. Mecz rozpocznie się o 15, a w półfinale na wygranego czekają już Włoszki. Za to w Nowym Jorku Iga Świątek powalczy o awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. O 17 zaplanowano jej mecze z argentyńską tenisistką Nadią Podorowską. Świątek jest ostatnią Polką, która gra jeszcze w rywalizacji singlowej.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Ej, musimy uważać, co mówimy w tym momencie, bo jesteśmy pod kontrolą. Patrzy na nas pies. Suka to jest? A, to jest suka, podpowiada tu kolega. Kolega przed psem, chodzi po korytarzu, to jest ten bulldog, tak? Nie.
10: Francuski. On nie ma ogona.
9: Nie ma ogona?
10: Nie. Ojo. Nie mogę sprawdzić, co ma pod ogonem, bo nie ma ogona.
11: Nie ma sprzętu.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu

0: Zostaniesz dłużej w pracy? Absolutnie, absolutnie, odpowiada Sorry Boys.
1: I teraz pytanie, o co chodzi z tym absolutnie?
0: Albo tak, albo nie. Właśnie. 11 minut po 8, to Radio SK 2.
1: Na świecie są dwie Koree. Jest ta dobra i ta zła, nie? To teraz o tej dobrej powiemy coś.
0: O dobrej?
1: Tak. Seul wprowadza coś takiego, co ma ulżyć ludziom. Chodzi o prawo do cienia. Władze południowo-koreańskiej stolicy zapowiedziały właśnie w mieście różnego rodzaju rozwiązania, które dadzą cień pieszym.
0: Są propozycje, to na przykład sadzenie drzew o szerokich koronach albo montaż marki z nadchodnikami.
1: Tak, ja bym dodał jeszcze jedno. Mogliby na przykład poprosić o nas, o wypożyczenie Śląska, prawda?
0: Nas? Tak. O wypożyczenie? A dlaczego akurat Śląska?
1: Ostatnio byłem na stadionie, słyszałem na własne uszy, cała Polska w cieniu Śląska. SK2.
0: Można też na przykład tam do Korei wysłać nasz ZUS. Hmm. No, 3 miesiące na polskiej emeryturze i każdy tam będzie cieniem człowieka. No, czy coś w tym stylu. Pomysłów pewnie mogłoby być zdecydowanie więcej. Lady Punk już teraz.

0: Ja też lubię twój wzrok, czasami jak się patrzysz na mnie, jak nie wiesz co...
1: Co mam powiedzieć, tak?
0: Co masz powiedzieć, no. Bo taka odpowiedź cię zaskoczyła w naszej zabawie.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: A nie powiem, lubię nas zaskakiwać, lubią.
0: Lubią. Tak. Ciekawe, czy Ania albo Daniel dzisiaj nas czymś zaskoczą. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, cześć.
0: Przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia w ten sposób prezent marzeń. Druga osoba ma nagrodę od radia SK2. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobrze, Ania zacznie.
1: Panie przodem dzisiaj, dobrze. Ania, w prawo czy w lewo?
5: W prawo prężnie.
1: Sama tego chciałaś.
0: I co? I Joker minął, jest litera trzecia alfabetu, litera C.
1: Jak witamina C?
0: Litera C, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Chile.
1: Miasto.
5: Częstochowa.
1: Znana postać.
5: Charlie Chaplin.
1: Roślina.
5: Cyprys.
1: Kolor.
5: Cytrynowy.
1: Zawód.
5: Cukiernik.
1: Samochód.
5: Citroen.
1: Imię.
5: Celina.
1: Przedmiot
0: już się nie zmieści. Ale bardzo ładnie, ja chyba zastrzeżeń nie mam. Co, czego będzie? No, jest ten wzrok właśnie, o którym mówiłem.
1: No co patrzysz? Znana postać?
0: Charlie Chaplin.
1: Charlie Chaplin, dobra.
0: No to był właśnie ten wzrok, Jarząbko, o którym mówiłem na początku. Tak właśnie się znowu na mnie popatrzyłeś.
1: Ty, ale w ogóle zauważyłeś, że mówisz Chile, a piszesz Chile?
0: A zauważyłeś, że pisze się Cycharli, a czy to się Charlie?
1: Tak, to dziwne, no. Nie? No. Dziwny jest ten świat.
0: Osiem punktów dla ciebie. Tak. Daniel, w prawo, w lewo?
6: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. I 9 poprawnych odpowiedzi musi być, żebyś za nią wygrał. Dużo, nie?
6: Będzie ciężko.
0: Ale może litera będzie łatwa, albo Joker się wylosuje. Nie, Jokera nie ma. Niedaleko pada E od C, tobie się właśnie wylosowała litera E, piąta litera alfabetu, czyli litera E. 20 sekund, Danielu, uwaga, państwo.
6: Egipt.
0: Miasto.
6: Edynburg.
0: Tytuł filmu.
6: E.T.
0: Imię.
6: Ewa.
0: Roślina.
6: Estragon.
0: Potrawa.
6: Ekler.
0: Zawód.
6: Elektryk.
0: Dobrze, już samochód się nie zmieści niestety. Dobra.
1: Ty zauważyłeś.
0: Co zauważyłem?
1: Że mówi się E.T., a pisze się E.T.?
0: No widzisz? Zauważyłeś?
1: Jest ten świat.
0: Dobrze, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Starałeś się, Daniel, jak mogłeś, ale ósemki ani nie przeskoczyłeś, więc do Ani prezent marzeń o wartości 500. Danielu, dla ciebie nagrody od Radia SK2.
6: Gratulacje.
5: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. Jutro też zapraszamy po 8.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: No nikt nie widział.
1: Nikt nie.
0: Nie widział, bo ciemno było.
1: Tylko słychać i czuć.
0: Nie ma tak.
1: Nie, bo chcemy powiedzieć tak, o zaćmieniu o zwierzętach w hiszpańskich ogrodach zoologicznych. To, co było 12 sierpnia, całkowite zaćmienie słońca, bo w Hiszpanii było widzialne całkowite, wpłynęło podobno na zachowania zwierząt.
0: Ja przespałem to zaćmienie słońca, nie widziałem go na własne oczy, ale naukowcy obserwowali i wyobserwowali, że tego dnia zwierzęta w zoo podczas zaćmienia, lwy, były takie bardziej aktywne. Orangutany chętniej obserwowały niebo, szympansy szykowały się do snu, piżamki założone, ząbki umyte, prawda, idą do łóżeczka, a taka sitatunga, taka sawannowata jakaś, próbowała nawet kopulować z inną taką sitatungą.
1: Natura zrobiła troszkę ciemniej, nie? No. Ogólnie zwierzęta jakby ogarnęły, co się dzieje, a sitatunga ogarniała koleżankę na wybiegu.

0: Halowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola. Wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: To tutaj, bije serce polskiego bluesa. Już 5 września od godziny 14 wpadaj do parku imienia Tadeusza Nalepy w Zgłobniu na piknik rodzinny Nalepa Blues. Gwiazda wieczoru? Jedyny w swoim rodzaju Piotr Nalepa Breakout Tour. Na scenie również lokalne zespoły ludowe, wokalne oraz kultowy The Blues. W programie finał przeglądu utworów Tadeusza Nalepy, mnóstwo atrakcji dla dzieci i potańcówka pod gwiazdami. Wydarzenie w ramach festiwalu Rzeszów Breakout Days. 5 września, Zgłobień, gmina Boguchwała. Poczuj w nogach bluesa.
8: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: W prognozach na dziś są opady deszczu, a miejscami burze. Uważajcie, na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle. W ciągu dnia zobaczymy od 23 do 24 stopni, a w nocy od 12 do 13. Kresek z ważniejszych utrudnień to 28 i trasa Sanok-Bychowce. Tam wahadła powodem budowa obwodnicy Sanoka. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Kopisto i Marszałkowskiej. I buspasy w Rzeszowie obowiązują jeszcze do 9.30.
15: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Iran rakietami i dronami zaatakował bazy amerykańskie w Kuwejcie. To mimo wczorajszych ostrzeżeń prezydenta Donalda Trumpa, że USA są gotowe w każdej chwili zaatakować Iran. CBŚP zlikwidowało profesjonalną plantację konopi indyjskich. To w Chełmie, w Kujawsko-Pomorskim. Funkcjonariusze zabezpieczyli narkotyki warte 500 000 zł. Na miejscu zatrzymano 3 osoby, 2 Polaków oraz obywatela Wielkiej Brytanii. Nowa rzymska stacja metra Colosseum Fiori Imperiali jest kandydatką do tytułu najpiękniejszej na świecie. Nowoczesna stacja muzeum, w której można oglądać zabytki archeologiczne, odkryte też w czasie jej budowy. Są tam pozostałości starożytnego budynku z zachowanymi freskami, marmurowa głowa meduzy, dekoracje jednej ze świątyń oraz fontanna z epoki Flawiuszów.

0: Powiedz, że też tak masz, że zanim oddasz auto do myjni ręcznej, to też je wysprzątasz na błysk.
1: Tak, tak.
0: Żeby wstyd nie było przed tymi gościami, no, co sprzątają.
1: To jest to samo, jak zatrudniasz kogoś do sprzątania w domu. No. Też musisz wcześniej posprzątać.
0: Wcześniej troszeczkę tak ogarnąć, bo wstyd. No ale paranoja dzisiejszych czasów. No ale my teraz nie o dzisiejszych czasach, tylko o tym, co było kiedyś, bo mamy nasz kącik odkurzający, na który zerkamy. Patrzymy, co się działo tego dnia, który mamy dziś, ale nie tego roku. Czyli dzisiaj też news z 3 września, ale 2010.
1: 16 lat.
0: Jak jeden dzień. Proszę bardzo. Emeryt zbudował dom 6 metrów pod ziemią. Emerytowany górnik zbudował pod ziemią dom o powierzchni 50 metrów kwadratowych, informował 3 września 2010 roku dziennik China Daily, czyli tak. To China nawet, bo to w Chinach.
1: Made in China, tak. W ogóle patrzę na te zdjęcia i powiem wam, tak patrzę na te mieszkanie i straszna dziura.

0: No chyba, że ktoś ma na 9, to 11 minut zostało i każda minuta jest cenna, więc nie stracicie jej na żadne głupoty, żeby potem się głupio nie tłumaczyć w pracy, prawda?
1: Spieszcie się powoli, spokojnie.
0: A jednak ty...
1: Straszysz, a wiesz...
0: Nie strasz.
1: Jak to mówił
0: ja nasz prezydent. Ja też dziś delikatnie się, wiesz, przysnąłem i zaspałem.
1: Wiem.
0: Ale tylko delikatnie. Delikatnie, bardzo delikatnie. Dobra, zmieniamy troszeczkę temat, bo naukowcy mogli po raz pierwszy zaobserwować ciemną materię na Ziemi. Takie coś w internecie, piszą portale tak naukowe. No i to jest, jeszcze raz, pierwszy raz ciemną materię na Ziemi obserwują naukowcy. Ciekawe, jak oni to zrobili.
1: A jak pierwszy raz? No nie wiem, znaczy, podejrzewam, ja mogę tylko podejrzewać, że pewnie ktoś położył smartfona na Ziemi z otwartym Instagramem. SK2.
2: Schylasz się, patrzysz, jaka ciemnota, Boże.
0: A to dopiero początek,
2: tak?
0: Nie?
2: Tak.
1: I roleczka w górę i pół godziny na kibelku tak zlatuje.
0: I to się nazywa czarna dziura.

0: razem stwierdziliśmy, że bardzo nam się podoba tytuł najnowszej płyty Artura Rojka, której premiera zbliża się wielkimi krokami. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Mm-hmm. Bardzo piękna konstrukcja tego zdania i to będzie pewnie na tej okładce płyty też napisane i ten utwór na tej płycie się pojawi. Mi Ra Fiori od Artura Rojka to nowość na antenie Radia SK2.
1: 5 minut do godziny 9 nam zostało, moi drodzy. Jeszcze rzut oka na kalendarz. Sprawdzamy, co ciekawego dzisiaj.
0: Jest dzisiaj dzień... Nie, to nie. Poczekaj, bo to nie ten dzień. Dzisiaj jest wieżowców dzień.
1: A dzień wieżowców? Strasznie naiwny ten dzień. Dzisiaj można wierzyć we wszystko?
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Ortograficzny błąd popełniłeś.
1: To nie troszeczkę. Pierwszy w życiu.
0: Dobra, ufajmy i wierzmy głęboko w to, że jutro rano też się razem spotkamy. Bądźcie wtedy razem z nami, za chwilę Kasia Grodzka.
2: SK2. 100% polskich hitów.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gdzie

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: I po reklamie.
2: W Rzeszowie nadal postoicie na Lwowskiej, a także żołnierze pierwszej Armii Wojska Polskiego trzyma standardowo Rondo Pobitno. Podobna sytuacja na dojeździe do Ronda Kuronia. Spory ruch również na Kopisto, Piłsudskiego, Rejtana i Powstańców Warszawy. Jeśli chodzi o prognozy, to dziś uważajcie na deszcz, a miejscami na burzę. Do tego będzie dosyć ciepło, bo w ciągu dnia termometry pokażą nam od 23 do 24 stopni, w nocy od 12 do 13.
3: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Dziś kolejne przesłuchania trzech osób zatrzymanych w sprawie Zonda Krypto. Nieoficjalnie wiadomo, że wczoraj usłyszały zarzuty. Wśród zatrzymanych jeden z najbardziej znanych inwestorów giełdowych w Polsce, Rafał Z. Te czynności są związane ze sprawą Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, czyli giełdy BitBay. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
4: Wczorajsze przesłuchania trwały do późnego wieczora, dzisiaj będą kontynuowane, a śledczy przekażą informacje o treści zarzutów. Z doniesień medialnych wiadomo, że Rafał Z. miał związki z Sylwestrem Suszkiem, który jest uznany za zaginionego od marca 2022 roku. Pozostali zatrzymani to Jaromira W. i Anna P., żona i współpracowniczka Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Suszka. Śledczy zakładają, że założyciel BitBaya nie żyje.
3: Seria groźnych wypadków o poranku na autostradzie A2 w rejonie Pruszkowa, to niedaleko Warszawy, dachował samochód osobowy. Na miejscu pracują służby. Są utrudnienia w ruchu w obu kierunkach. Groźne zdarzenie też w Kujawsko-Pomorskim. Na drodze krajowej 91 na trasie Toruń, węzeł Świecie Zachód, przewróciła się ciężarówka ze zwierzętami. Jedna osoba została ranna. W kierunku Gdańska obowiązuje ruch wahadłowy. Do sieci trafił pełny zwiastun serialu o Harrym Potterze. Jego premierę zaplanowano w grudniu, a na nowym wideo możemy zobaczyć nieznane dotąd zakątki szkoły magii i czarodziejstwa.
5: Potter, Harry.
6: No Slytherin, no Slytherin.
5: Gryffindor!
3: Serial o Harrym Potterze trafi do streamingu w Boże Narodzenie.
1: SK2 News, Rzeszów.
2: Michał, u Serkis jest areszt tymczasowy dla 58-letniego mieszkańca gminy Żołynia. Mężczyzna od dłuższego czasu znęcał się nad rodziną, grozi mu do 5 lat odsiadki. W niedzielę w Głogowie Małopolskim 50. zbiórka krwi pod hasłem Ognisty Ratownik Gorąca Krew, mówi organizator Adam Nazimek.
7: To grono krwiodawców ze zbiórki na zbiórkę, ono się powiększa i to jest taka wartość dodana. To bardzo nas cieszy, jest dla kogo pracować, a my po prostu robimy swoje, tak? Jest to oczywiście duże wyzwanie, ale dajemy rady.
2: To w niedzielę w stadninie koni Leśna Wola od 10.
8: Dziś w kalendarzu Dzień Wieżowców, jak chłopaki wspominali wcześniej, więc mierzymy sobie wysoko. Przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów i to bez reklam, bo tak to u nas po prostu działa w Radiu SK2. A że najlepiej zacząć od małych kroków, to Sylwia Grzeszczak i Cieszmy się z małych rzeczy na początek dla Was. Kasia Grodzka, dzień dobry w czwartek.
9: No to gramy.

Ona nie zapomina, po co poszła do drugiego pokoju. Pamięć ma naprawdę świetną. Monika Brodka, znam cię na pamięć. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. A my zapamiętamy nazwisko bohatera meczu pierwszej rundy Pucharu Polski. Chodzi o spotkanie, w którym drugoligowy z Niż Pruszków rozgromił dosłownie grającą w Ekstraklasie Krakowie po serii rzutów karnych. Bohaterem okazał się 17-letni bramkarz z Nicza, Norbert Gzowski, który obronił 3 karne i też przypieczętował awans swojej drużyny wynikiem 4-3. Co ciekawe, to był debiut Norberta w pierwszym składzie. To warto podkreślić. Piękna sprawa to jest, no i też wyobrażam sobie ten ból u krakowian. No bo musi boleć fakt, że z Pucharu Polski wywala cię gość, który dzień wcześniej siedział na rozpoczęciu roku szkolnego w Wielkiej Auli. SK

0: Piękne wyznanie miłości. Zespół Manam, bez ciebie umieram w Radiu SK2. Za to Donald Trump to chyba tak marzy, umrze z nudów, jak nie będzie kombinował. Ostatnio ogłosił, że trzeba zmienić nazwę słynnej cieśniny Ormus na cieśninę Trumpa. Taka to nowa nazwa miałaby być. No bo przecież i tak ten teren kontrolują teraz Stany Zjednoczone, więc to by pasowało. Jednak na miejscu pana Trumpa ja to nie szłabym w tą stronę. Cieśnina Trumpa brzmi jak coś, co mogłoby się znajdować na ciele i to nie byłoby to coś zdrowego, coś jak wielka dziura w zębie, czy zespół cieśni nadgarstka. Choć na pewno niejednemu geografowi zęby się zaciskają na te zapowiedzi zmian starych nazw na mapach.
1: SK2. Reklama.
2: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
3: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwałę od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele. 4 i 5 września od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK. Zagrają m.in. Tamada i Szewenburewi z Gruzji, Ola Bilińska, Samo Południe i Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29 Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
10: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdzież?

0: W tym tygodniu z Eweliną Lisowską również możecie pożegnać lato, tak żeby domknąć pewien rozdział w tym roku. W sobotę ostatni przystanek na jej letniej trasie koncertowej, czyli występ w Murzynowie Leśnym w Wielkopolsce, a za nami muzycznie prosta sprawa. W Radiu SK 2 zbliża się godzina 10, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Szkoła do nas. Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
2: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
3: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
4: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
5: Pragniesz na scenie Twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje Ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w Twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
7: Zaprasza Dakar Toyota Rzeszów. Świlcza 146T.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
10: I po reklamie.
11: Po nieco bardziej kapryśnym początku dnia pogoda powinna już zmierzać w lepszą stronę. W Rzeszowie krośnie czy jaśnie, po opadach deszczu jest mokro, ale czym bliżej południa, tym niebo powinno nam się rozpogodzić, bo w prognozach na później mamy też słońce. A co do temperatury, to przed południem wzrośnie ona nam w okolicy tak 20 stopni, a po południu będzie już tak do 23 i nad głowami właśnie trochę chmur, chwilami też słońce i w prognozach na później już deszczu nie mamy.
12: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Kolejny groźny incydent w Niemczech, w Monachium, w dzielnicy obok firmy zbrojeniowej. Wyrzucono z samochodu ładunki zapalające. Policja zatrzymała dwie podejrzane osoby, to obywatele Bułgarii. Do próby podpalenia doszło minionej nocy. Nocna akcja w Tatrach. Ratownicy Topru sprowadzili turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Ze względu na późną porę nie było możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników. Podczas akcji wykorzystano także drona, za pomocą którego dostarczono poszkodowanemu pakiet grzewczy. Topr przypomina, że mimo słonecznej pogody panującej w Tatrach, warunki w wyższych partiach gór mogą być wymagające, a dni są coraz krótsze.
13: Jasno robi się przed godziną 6, tak realnie. Natomiast ciemno około 19.30 tego dnia nam rzeczywiście ubyło.
12: Mówił Tomasz Zając z TPN-u. W nocy temperatura na szczytach spada do zaledwie kilku stopni powyżej zera. Rząd przywraca samorządom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Pozwala na to ustawa przyjęta, autopoprawka do nowelizacji ustawy.
14: Rada gminy na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta będzie mogła ograniczyć lub zakazać najmu na określonym obszarze. Zakaz może dotyczyć całej strefy, konkretnych obiektów albo tylko wybranych okresów, na przykład dni szczególnie obciążonych ruchem turystycznym.
15: Od samego początku mówiliśmy, że jeszcze będziemy pracować nad tymi rozwiązaniami, żeby tam dołożyć takie przepisy, które są ważne z punktu widzenia obywateli, i ta autopoprawka jest dokładnie o tym.
14: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Nowe przepisy mają obowiązywać od początku 2028 roku.
12: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
16: SK2 News, Rzeszów.
17: Michał Sergis, tlenek węgla groźny także latem. Ponad 140 razy podkarpaccy strażacy wyjeżdżali w te wakacje do zdarzeń związanych z jego ulatnianiem się, szczególnie często podczas najbardziej upalnych dni.
18: Nagrzewa się dach, nagrzewają się przewody kominowe, przewody wentylacyjne tworzą poduszki powietrzne, które nie wypuszczają z naszych domów spalin.
17: Mówił Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Przypominamy, że dziś na Podkarpaciu rusza jesienna akcja szczepienia lisów. Preparaty będą zrzucane z samolotów i wykładane ręcznie w pobliżu domów.
19: U nas polskie hity goszczą na stałe. Żadę tam krótkim najem. Nowa Zalia, Mateusz Ziółko i Dawid Podsiadło. Ich usłyszycie w Radiu SK2 w tej godzinie. Najlepszych polskich hitów. Pojawi się też imię Tor, ale to tylko tyle zdradzę. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 2 minuty po 10 na zegarach. 10.

Oena i drzwi w Radiu SK2. A co za tymi drzwiami? Jakby dobrze pokopać, to można znaleźć naprawdę niezłe skarby. W duńskim Rebild właściciele pewnego domu postanowili nieco przebudować swój ogródek, jakoś go zmienić i podczas prac odkopano skarby wikingów, słuchajcie. Łącznie 18,5 kg srebra, prawie 700 różnych przedmiotów, takich jak biżuteria, monety, sztabki srebra i też miniaturowy młot Tora. Wszystko to trafi oczywiście do lokalnego muzeum, no chociaż ja na miejscu właściciela to zostawiłabym sobie ten młot Tora. Przydałby się, na pewno, do mieszania kawki na tarasie czy coś. SK

0: czasu.
1: W tym wehikule czasu mam ciekawostkę dla miłośników różnych języków, bo gdy w 1973 roku Polska oszalała na punkcie pewnego przeboju Maryli Rodowicz, to sama Maryla nagrała go po niemiecku i wydała w NRD. Z kolei w Czechosłowacji ogromną popularność zyskała wersja tego utworu wykonana przez panią Marii Rotrową. Po niemiecku tytuł tej piosenki to Maria, po czesku Marketka, a u nas w Radiu SK2 oryginał Małgośka i Maryla Rodowicz.

0: To nowość w Radiu SK2. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem, no właśnie, po występie w Sopocie i Dawid i Margaret mają sporo do opowiadania i świetnie wykonali ten kawałek na żywo. A jeśli ten utwór ma specjalne miejsce w waszym sercu, już się tam umeblował, wstawił w ogóle sofę i komodę, to możecie wejść na sk2.pl i zagłosować na niego w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Czy wskoczy na miejsce pierwsze? Już tego dowiemy się jutro od Łukasza z Duńczyka, który w każdy piątek po 18 prowadzi notowanie gorącej polskiej dwudziestki. SK2.
1: Reklama. Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
5: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołu Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
6: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jesionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
7: Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
8: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
9: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
10: Mamo! Gotujemy się na bitki?
11: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
12: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
13: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
14: Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełne niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: I po reklamie.

0: Właśnie przeczytałam, że w jednym z wywiadów Marek Kościkiewicz zdradził, że tekst napisał po przelotnym flircie z kobietą o imieniu Kasia. Proszę bardzo. Bardzo szybko zniknęła z jego życia. No takie są Kaśki, no. Chociaż podejrzewam, że zajęta była bardzo mocno, bo kradła konie z zespołem Wilki. Zespół Demono i Statki na niebie. Tak wam gramy w Radio SK2. Zawsze po polsku i zawsze najlepsze polskie hity. Przed nami newsy.
1: Reklama. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 zł przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
10: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Masz pomysł na działanie w swojej okolicy? Zdobądź dofinansowanie do 5000 zł z Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu. Ty działasz, my finansujemy twoją inicjatywę. Złóż wniosek do 14 września. Więcej informacji na stronach operatorów Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, Stowarzyszenia Sursum Corda i Fundacji Bieszczadzkiej. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
14: Gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwałę od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele, 4 i 5 września. Od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK zagrają m.in. Tamada i Szewenburewi z Gruzji. Ola Bilińska, Samopołudnie i Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
15: To będzie ostatnia reklama. Gdzie

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: I po reklamie.
2: Pogoda powoli się rozkręca i po mokrym początku czwartku idziemy już w stronę przyjemniejszej aury. W Rzeszowie krośnie czy jaśle, chmur nadal będzie trochę, ale coraz częściej powinno się między nimi pokazywać też słońce. Temperatura będzie rosła i po południu dobije nam tak do 23 stopni, a jutro wrzesień pokaże nam jeszcze bardziej letnią stronę, zrobi się tak około 26 stopni. Weekend chłodniejszy, średnio 20 na plusie.
3: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Dramat. Na Atlantyku nie żyje ponad 80 migrantów płynących z Gambii w kierunku Wysp Kanaryjskich. Ich łódź namierzono w pobliżu Gran Canaria z zachodniej Afryki. Wypłynęła 4 tygodnie temu. Na pokładzie było wtedy 128 osób. Uratowano jedynie 45. Dziś decyzja w sprawie aresztu dla kierowcy w sprawie wypadku na autostradzie A1. To on we wtorek wjechał ciężarówką w pracowników obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, 4 trafiły do szpitala. O szczegółach Przemek Kopiejka.
4: Częstochowska prokuratura postawiła kierowcy zarzut nieumyślnego sprowadzania katastrofy i ukrywanie kart dwóch innych kierowców. Dominik D. przyznał się do tego pierwszego zarzutu i powiedział, że nie pamięta okoliczności tego zdarzenia. Podejrzanemu grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Jednym z badanych przez śledczych wątków jest też zabezpieczenie prac prowadzonych na autostradzie. Policja apeluje do kierowców, którzy posiadają nagrania konfiguracji ciągu pojazdów firm remontujących ten odcinek drogi, o niezwłoczny kontakt.
3: W lasach pojawiają się pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to podstawa, mówi Maria Wiśniewska z sanepidu w Kaliszu.
5: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
3: Dlatego grzyby najlepiej przetworzyć w ciągu 24 godzin.
1: SK2 News, Rzeszów.
2: Emanuela Kwaśniak. Nowoczesny tabor PKP pojedzie przez Podkarpacie. Spółka otrzymała ponad 500 milionów złotych dofinansowania na zakup 70 nowych wagonów pasażerskich i 10 lokomotyw elektrycznych. Nowe składy mają od przyszłego roku obsługiwać m.in. trasę z Przemyśla przez Rzeszów aż do Szczecina. Rzeszowski Dom Kultury prowadzi nabór na zajęcia w nowym sezonie. Do wyboru jest ponad 50 propozycji dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, w tym 12 nowości. Rekrutacja trwa do 16 września.
6: Mamy 2 minuty po 11:00, tutaj Radio SK2. W tej godzinie sprawdzimy, który miesiąc jest królem porodówek na świecie, a muzycznie przed nami Beata, Oskar, Cymsi, Bletka. Ich usłyszycie już za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: pokolenia przychodzą i odchodzą. O tym zespół Kombi w Radiu SK2. No to wiadomo, ale który miesiąc w roku bije wszystkie na głowę pod względem narodzin? Naukowcy przeanalizowali dane z całego globu i wyszło im, że to wrzesień, proszę bardzo. Najwięcej dzieci rodzi się 9 września, a także 19 i 12. A sprzyja temu oczywiście atmosfera sylwestrowa, jak wiemy, bardzo romantyczna. Za to najmniej dzieci przychodzi na świat w Boże Narodzenie. Tak to widzą naukowcy. Więc wychodzi na to, że Sylwester to jedyna impreza w roku, za którą rachunek jest wystawiany z odroczeniem 9-miesięcznym.
1: SK2.

0: SK2 Rzeszów.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: Piękny przekaz do zapamiętania i też do przypominania. Tolerancja i Stanisław Sojka w Radiu SK A2 i my też powinniśmy mieć tolerancję na błędy na boisku, bo łatwo nie będzie. Nasze siatkarki dzisiaj powalczą o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Po drugiej stronie siatki Holandia, start meczu o godzinie 16 i no nie to, że ja chcę jakoś zapeszyć bardzo, ale biało-czerwone wygrały 4 z ostatnich 5 spotkań przeciwko Holenderkom. Jak to nie wyjdzie, to chyba nawet sam Lavarini krzyknie o Holender.
1: SK2. Reklama.
2: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelatti 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leolsia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Mysłowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. To tutaj bije serce polskiego bluesa. Już 5 września od godziny 14 wpadaj do parku imienia Tadeusza na Lepy w Zgłobniu na piknik rodzinny Nalepa Blues. Gwiazda wieczoru? Jedyny w swoim rodzaju Piotr Nalepa Breakout Tour. Na scenie również lokalne zespoły ludowe, wokalne oraz kultowy The Blues. W programie finał przeglądu utworów Tadeusza Nalepy, mnóstwo atrakcji dla dzieci i potańcówka pod gwiazdami. Wydarzenie w ramach festiwalu Rzeszów Breakout Days. 5 września, Zgłobień, gmina Boguchwała. Poczuj w nogach bluesa. Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29 Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie 2 niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
9: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
10: To będzie ostatnia reklama. Toyota prezentuje Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
11: Zaprasza Dakar Toyota Rzeszów. Świlcza 146T.
12: I po reklamie.

0: coś, czego najbardziej bałam się w szkole na matematyce, żeby podczas długiego liczenia ciągów nagle nie wyszedł mi żaden error, bo trzeba było zawsze wtedy zacząć od nowa. Ten muzyczny error popełniła Natalia Nykiel w Radiu SK2. Bezbłędnie zegary pokazują, że zbliża się południe. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwałę od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele. 4 i 5 września od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK. Zagrają między innymi Tamada i Szewenburewi z Gruzji. Ola Bilińska, Samopołudnie i Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
8: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
9: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gdzie wrzesz?

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: I po reklamie.
2: Po mokrym początku dnia teraz już zdecydowanie jest spokojniej. W Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle nadal będziemy mieli oczywiście chmury nad głową, ale spokojnie słońca też nam nie zabraknie, bo tych pogodnych momentów powinno przybywać. Większego deszczu w prognozach na dalszą część czwartku już nie ma. Natomiast to, co na termometrach, to aktualnie mamy średnio 21 stopni. Tak, jeszcze po południu wzrośnie nam do 23.
3: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rosyjski ambasador wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Georgij Michno ma pojawić się w resorcie dyplomacji w związku z ostatnimi incydentami w Niemczech. Chodzi m.in. o próbę dronowego ataku na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku. Berlin oskarża o te działania Moskwę.
4: Polska też wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego, bo to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest problemem całego sojuszu.
3: Zaznacza szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Rosja odrzuca wszystkie oskarżenia w sprawie sabotażu w Lipsku. Władimir Putin nazwał to, tu cytat, kryzysem w polityce wewnętrznej Berlina. Kryminalni w akcji na gdyńskiej plaży. O poranku wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie znalezionym w namiocie. Na miejsce ściągnięto mundurowych z grupy dochodzeniowo-śledczej i technik kryminalistyki.
5: Ciało mężczyzny zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostaną przeprowadzone dalsze czynności, w tym badania mające pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu.
3: Mówi Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Sprawę bada policja i prokuratura. Utrata prawa jazdy po 20 punktach i nawet 3 lata okresu próbnego. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy dla młodych kierowców.
6: Ja uważam to za dobrą zmianę, jednak limit punktów niestety troszeczkę bym zwiększył.
7: A ja uważam, że gorzej. No, każdy kierowca według mnie jest równy. Często takie niebezpieczne sytuacje stworzają też dużo starsi kierowcy.
3: A opinię kierowców zebrał Krystian Machalica.
1: SK2 News, Rzeszów.
2: Emanuela Kwaśniak. W Rzeszowie uczniowie nadal mogą jeździć komunikacją miejską za darmo. Uprawnienie zapisane na rzeszowskiej karcie mieszkańca będzie ważne do 30 września przyszłego roku. Części uczniów przedłuży się automatycznie, pozostali muszą złożyć wniosek. Prawie 9 milionów złotych z unijnego wsparcia trafi do firm na Podkarpaciu na magazyny energii. Dofinansowanie otrzyma 41 przedsiębiorstw, a łączna wartość planowanych przez nie inwestycji przekracza 23 miliony złotych.
8: Dzisiaj mamy czwartek, a czwartki zawsze są, no bo już przecież wrzesień.
9: No takie owocowe.
8: No, w pracy przede wszystkim. Dlatego ja mam dla was, znaczy no Sylwia Grzeszczak będzie dla was miała mango i nie tylko.
1: 10 najlepszych polskich hitów.
10: Jeden po drugim, po drugim. SK.
8: Margaret jeszcze się pojawi, Farba, elektryczne gitary, Halina Frąckowiak, w wehikule czasu również perły z klasyki, w SC2 tylko polskie hity, 2 po 12, Kowalski, witajcie, Dede Negra na dzień dobry.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Elektryczne gitary w SC2 to teraz chłopak z miasta, który nie kręci nosem, ale lubi wkręcać innych. Kamil Nosel, jak zawsze, o stałej porze, po 12 tylko w SC2.
1: Nosel wkręca.
2: Tak, słucham?
3: Dzień dobry, Edyta Bezpasożyta po tej stronie. Czy ja dodzwoniłam się do pani Grażyny z rezerwacji ślubnej na 12?
2: Tak.
3: Z dworku telefonuję. Proszę pani, ja nie wiem, czy tam państwo ustalaliście z szefostwem, jeśli chodzi o napoje. Wy macie już ustalone, czy nie?
2: Tam były w nawiasie podane chyba coś jeszcze, ale nie pamiętam.
3: Bo tutaj mamy problem, jeśli chodzi o butelki kaucyjne. Muszę z panią domówić, jak te butelki kaucyjne u państwa zrobimy. Bo się zdarza, że nam po prostu już kradną te butelki.
2: A co państwo proponujecie?
3: No, my proponujemy albo, proszę pani, kontrolujemy waszych gości na wyjściu, żeby nam nie pokradli tych kaucyjnych, albo zabezpieczamy je na stołach już.

0: Jej.
1: No.
0: A jak zabezpieczacie?
1: No to tutaj no musimy się
0: dogadać. Nie bardzo.
1: Tutaj
0: nie?
1: Musimy się dogadać, proszę pani. Albo to przywiążemy i kelner, który będzie obsługiwał, jak będzie stawiał jakieś napoje, to to przywiąże. Albo, proszę pani, w doniczkach to też muszę wiedzieć, bo położymy wtedy to na stół.
0: Chodzi w grę albo kontrola gości, albo umocowanie ich do stolika.
1: Tak.
0: W doniczkach. No to chyba ta druga opcja.
1: I wtedy, proszę pani, jak skończycie już dany napój, to przychodzi, proszę pani, obsługa, rozwiązuje, zabiera butelkę i daje nowy i przywiązuje.
0: Okej, chyba taka opcja będzie najlepszym, się wydaje.
1: Czyli co, przywiązujemy czy do doniczek ustawiamy?
0: No ale jak zapłacimy tak jak, od każdej butelki te 50 groszy na zaś?
1: No właśnie mówię, że nie, bo jeżeli nam etykietę ktoś zedrze, to później będą pretensje, że jedna nie była w skupia, a żeśmy potrącili 50 groszy od was.
0: Nie ma takiej opcji, Maciek.
1: Bo niech mi pani powie, w czym kłopot, to ja postaram się rozwiązać.
0: Znaczy, przywiązanie tych butelek jest...
1: To jest problem, czy nie?
0: No trochę.
1: Czy do doniczek wstawiamy?
0: No to do doniczek. Do doniczek. Trudno, będzie ciasno, ale ja to nie wyobrażam.
1: Dobrze, proszę pani, tym wszystkim zajmie się Agnieszka.
2: Grażyna, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
0: Nie wierzę.
2: Grażynka, kocham cię nad życie. Nie mogłam się powstrzymać.
0: Brawo, udało wam się jak najbardziej. Rosel, kręca.

0: mówię pas.
1: No gramy tylko najlepsze polskie hity, a teraz...
2: SK2, wehikuł czasu.
1: Który zabiera nas do 1983 roku i to jest rok, w którym tak oficjalnie powstał internet. Pojawił się też pierwszy przenośny telefon komórkowy, a na rynku popularny Golfik 2. Tak, szarżował wtedy już na drogach, była jego premiera, a w każdym aucie zresztą leciał hit, którego muzyka doganiała również tamte trendy czasowe.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: Czasowe muzyczne. Początek lat 80. w Polsce. Numer ten wyróżniają, posłuchajcie, te klawisze, te syntezatory. To okres tak zwanego synth-popu, muzyki elektronicznej. I tak było w przypadku tego numeru. Halina Frąckowiak, Gwiazda Najjaśniejsza, trafiła do serc gwiazd fanów.

0: Jest mrok w tym numerze. Napięcie, jak w nocy na stacji benzynowej w Wałbrzychu. Możliwka tam była, może nie, ale głośno o tym jest. Trzech gości szarpało się na stacji. To była ta noc, kiedy kończył się CPN. I podobno panowie, uwaga, nie kłócili się o paliwo, tylko jeden drugiemu porysował auto autem. I co najlepsze, to byli policjanci, a jeden nawet był komendantem. Był. SK2. To musieli lać się na stacji, nie mogli wezwać policję.
1: Reklama. Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne, zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
10: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
17: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: I po reklamie.

0: Rzeszów.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: Koła mogą być różne. Od samochodu koło jest fortuny albo to koło, które trzymam w ręku. A rano tym kołem chłopaki dla was kręcą w SC2 Artur Jarząbek i Dawid Wajda w zabawie Państwa Miasta, w której do zgarnięcia jest prezent marzeń o wartości 500. Tylko trzeba para o poranku chłopaków uważnie słuchać. A już za chwilę słuchajcie uważnie wiadomości, bo te najważniejsze i sprawdzone punktualnie o 13 w SC2.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Szkoła do nas. Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
8: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
9: Znowu niespodzianka?
10: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
15: I po reklamie.
16: Po bardziej pochmurnym i mokrym początku czwartku druga część dnia zapowiada się zdecydowanie przyjemniej. W Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle zostanie trochę chmur, ale słońce też powinno się między nimi nam pokazywać. Zobaczmy jeszcze na termometry. Aktualnie w tej chwili mamy średnio 23 stopnie i to maks na dziś. Jutro będzie nieco cieplej, miejscami nawet do 25 stopni, a w weekend już nieco mniej, w okolicach 20, ale ma być w miarę pogodnie.
17: Jest 13. Newsy Eski2, Jakub Konieczkowicz. Apele premiera nie wystarczą, a rządowej większości brakuje w Sejmie głosów, by odrzucić prezydenckie weto. Dziś po 17.00 posłowie będą debatować nad ustawą o kryptowalutach, a jutro zaplanowano głosowanie w tej sprawie. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O tym z Wiejskiej nasz reporter Michał Rawa.
18: Tak jest, dzień dobry. Jeśli rządowa koalicja liczyła na głosy posłów, którzy z PiSu odeszli do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, to ta wypowiedź Marcina Horały nie pozostawia złudzeń.
19: To jest po prostu zła ustawa, jest lepsza ustawa prezydencka, ją by należało przyjąć.
18: Także w samym PiSie będzie pełne poparcie dla prezydenckiego weta.
20: Będziemy w tej sprawie popierać prezydenta.
18: Zapewnia prezes partii Jarosław Kaczyński. To w praktyce oznacza, że weto Karola Nawrockiego nie zostanie w piątek odrzucone. By do tego doszło, konieczne jest uzyskanie większości kwalifikowanej, czyli 3/5 wszystkich głosów.
17: O to, aby Sejm odrzucił prezydenckie weto, apelował premier Donald Tusk. Jak stwierdził, z pomocą kryptowalut finansowani są na przykład rosyjscy sabotażyści. Wskazał, że to jeden z głównych argumentów dla uregulowania tego rynku. Dwulatka i trzylatek biegały nago przy trasie. Ich rodzice byli pijani w domu. Policję o maluchach przy ruchliwej Krajowej 78 w Zawierciu zaalarmowali świadkowie. Okazało się, że dzieci same wyszły z mieszkania.
21: Policjanci, którzy weszli do mieszkania, ujawnili dwójkę rodziców oraz
4: trzecie dziecko roczne.
17: Mówi Konrad Kluza z policji w Zawierciu. Matka miała prawie pół promila, ojciec prawie dwa. Zostali zatrzymani, grozi im 5 lat więzienia. Dzieci znajdują się pod opieką babci. 11 ratowników TOPR przez całą noc sprowadzało 2 turystów, którzy utknęli na szlaku Rysy w Tatrach Wysokich. Zanim jednak dotarli do turystów, potrzebny ekwipunek przywiózł dron.
11: Jedna z nich doznała urazu kolana. Dron dostarczył im pakiety grzewcze, też źródło światła i łączność, żeby był kontakt.
17: Mówi Łukasz Stępek, ratownik dyżurny TOPR. Przy wsparciu ratowników turyści zeszli do schroniska. Wyprawa zakończyła się o 5:30.
1: SK2 News, Rzeszów.
16: Emanuela Kwaśniak. Kolejny krok w stronę budowy Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. W przyszłym tygodniu odbędzie się symboliczne wbicie pierwszej łopaty i umieszczenie aktu erekcyjnego w kapsule czasu. Placówka ma być nowoczesnym, kompleksowym centrum leczenia dzieci, mówi Władysław Ortel, marszałek województwa.
15: Na parterze będą wszystkie poradnie, na następnym piętrze SOR, sale operacyjne, na ostatnim, trzecim piętrze będą oddziały kliniczne.
16: Placówka ma być gotowa w 2029 roku.
21: Dzikie przyjemności teraz w SC2 z dobrymi widokami z samej góry, ponieważ mamy Dzień Wieżowców w kalendarzu 3 września. A co jest w wieżowcu najważniejsze? Ja powiem pierwsze. Dobre widoki, żeby było na co popatrzeć. Klimatyzacja, bo jesteśmy przecież bliżej słońca. I co jeszcze?
17: Winda by się też przydała.
21: Dokładnie tak.
22: No to gramy.
1: 10 hitów.
22: Najlepszych polskich hitów.
1: SK2.
21: Czwarte, piąte, szóste, dziesiąte, 20 piętro, to już jest sport ekstremalny, jak winda nie działa. Pozdrawiamy tych, którzy w wieżowcach mieszkają, pracują, oby winda działała, bo inaczej na kolana. Kaśka Cerekwicka na Dzień Dobry w SC2. Kowalski, witajcie.

Szymczyk, tylko ty, tylko ja. SK2. I sensacja pod Wrocławiem, znalezisko sprzed 5000 lat, czytam. To jest na językach teraz, że archeolodzy znaleźli naszyjnik z zębów, kościane i bursztynowe paciorki, ostrze kamienne oraz kamienny topór bojowy. Z serpentynitu, cokolwiek to jest. Wyobraźcie sobie, jak archeolog, który znalazł w ziemi taki skarb, musi być szczęśliwy. To jak byłem dzieckiem i jak znalazłem 5 złotych w piaskownicy, podobnie. Jest! Będzie na chipsy.

marzenie każdego studenta. Teraz muzyczne marzenie tych wakacji, numer, który zdominował to lato, które jeszcze się nie kończy. Gibbs, Ego for Money, ostatni dzień lata w SC2.

Ladypunk w SC2 i mała wojna, której nie spodziewałbym się, nie w SC2, ale nigdy w życiu. Powstaje druga odsłona znanego filmu Nigdy w życiu, część druga, pewnie słyszeliście, ale nie z Joanną Jabłczyńską, jako Tosią, która grała córkę Judyty. Rolę Tosi dostała Agnieszka Żulewska i tutaj jak dowiedziała się o tym Asia, to cyk zawrzało. Jabłczyńska się wkurzyła, mówi: jak to? Ja powinnam dalej być Tosią. No i w świecie gwiazd iskrzy przez to coraz bardziej. No niektórzy aktorzy są niezastąpieni, prawda? Spider-Man, Batman, Superman.

0: Nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
10: Mamo, gotujemy się na bitki?
11: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów Centrum.
12: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
16: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
15: Polecam Michel Moron.
16: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
17: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
18: 3, 17, 40.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
24: I po reklamie.

0: chłopak, którego każda mama chciałaby mieć za zięcia, a babcia pokochałaby jak swojego wnuczka. Oskar Cyms w SC2. A już za chwilę też chłopak, którego trzeba pochwalić, bo robi dla Was newsy, sprawdza to, co jest najważniejsze w Polsce i na świecie. Jakub Konieczkowicz punktualnie z tymi świeżymi w SC2 o 14.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: 3, 17, 40...
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Tutaj się to! Mamy go!
12: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
13: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
14: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
15: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
16: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
17: Play.
18: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow!
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
25: To będzie ostatnia reklama. Gdzież?

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: I po reklamie.
2: Jeżeli rano pogoda nie zrobiła na Was najlepszego wrażenia, to popołudnie powinno się już zrehabilitować. W Rzeszowie krośnie czy jaśle, w prognozach na teraz mamy już słońce przeplatające się z chmurami i do tego temperatura, która jest w okolicach 22-23 stopni, chociaż odczuwanie może być nieco niższa. Jutro będzie już nieco cieplej, temperatura nawet do 25-26 stopni, więc początek września zdecydowanie nie oznacza jeszcze końca lata.
3: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta. Śledczy zwrócili się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Miałby odpowiedzieć jako świadek na pytania w postępowaniu dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: Sprawa musi zostać wyjaśniona do spodu, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Śledztwo dotyczy czterech sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania i którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania. Do tej pory w sprawie przesłuchano ponad 40 świadków. Jak pisze Waldemar Żurek, przesłuchanie prezydenta jest kolejnym niezbędnym krokiem.
3: Sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm 13 marca. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyło dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kolejny rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem, przekazał szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. 40 km na północ od Ustki. Nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20. Leciał z wyłączonym transponderem i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Nie doszło natomiast do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A przypomnę, to drugi w tym tygodniu rosyjski samolot nad Bałtykiem. Poprzedni został przechwycony w poniedziałek 30 km na północ od Łebę. Przed nami walka o półfinał Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki w Stambule zmierzą się dziś z Holandią. Ostatnio obie reprezentacje mierzyły się ze sobą w Lidze Narodów. Polki, przypomnę, były dwukrotnie lepsze.
5: Bardzo się cieszę, że mogę tutaj z dziewczynami być i wierzę, że to jest ten turniej, w którym będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy ten medal.
3: Mówi rozgrywająca Alicja Grabka. Mecz rusza o 15:00. W półfinale na wygranego czekają już Włoszki.
1: SK2 News, Rzeszów.
2: Emanuela Kwaśniak. Prokuratura Krajowa czeka na pisemne uzasadnienie wyroku w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. W lipcu rzeszowski sąd uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych z powodu braku mocnych dowodów i licznych wątpliwości. Wyrok jest nieprawomocny. Po analizie uzasadnienia prokuratura zdecyduje m.in. o ewentualnej apelacji. Rzeszów znów będzie gospodarzem Speedway Euro Championship. 19 września przy Hetmańskiej najlepsi żużlowcy Europy powalczą w przedostatniej rundzie o tytuł indywidualnego mistrza Europy.
6: Mamy czwartek. Czwartek, który musi się udać, ponieważ to jest drugi dzień szkoły, trzeci dzień września i czwarty dzień tygodnia, czyli czwartek, kiedy ciało, choć jeszcze jest w pracy, to dusza rezerwuje sobie stolik na weekend.
7: No to gramy.
1: 10 hitów.
7: Najlepszych polskich hitów.
6: Dusza góralska teraz. Z takim temperamentem zaczynamy w tłustej, bitowej odsłonie. Golec orkiestra. Fedos Grommy. Brzmi to tak dobrze, jak oscypek z żurawiną. Grillowany w SC2. Kowalski, witajcie.

Robert Jansson, Kuba Badak, Wesce 2 i małe szczęścia, szczęśliwe filmiki z tatrzańskich szlaków. W takim stroju spacerowali po Tatrach. Internet tutaj wydał filmik. Widać na nim spacerujących po górach dwóch facetów i obaj ubrani, uwierzcie, elegancko. No mają na sobie eleganckie czarne garnitury. SK2. Pewnie szef im powiedział, żeby nie bali się zdobywać szczytów.

0: Bracia Pektus w SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Muzyczna kapsuła czasu zabrała nas w SC2 do lat 70., a bohaterem jest piosenka o przemijaniu, która przemijaniu w ogóle się nie poddała. Zegarmistrz światła Tadeusza Woźniaka. To numer, który nie miał być od razu wielkim przebojem, ale sprawił to festiwal w Opolu. Woźniak dostał główną nagrodę, a sam utwór wywołał też sporo krytyki, bo niektórym nie podobało się w tekście słowo bełtać.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A bełta w głowie od ponad pół wieku. Nakręca się sam, nadal działa. Zegarmistrz światła.

0: Prima Ballerina w SC2, czyli nowość, która od razu wskoczyła na 7 miejsce gorącej polskiej dwudziestki, a właśnie SK2.pl to wy decydujecie, to wy wybieracie, a my gramy i tak powstaje gorąca polska dwudziestka. Wcześniej jeszcze wszystko tam zlicza Łukasz Zduńczyk, ale on lubi akurat chodzić tylko z kalkulatorem.
1: Reklama.
2: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
3: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruk znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruk. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Wajsa.
4: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
5: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
6: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
7: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
6: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
8: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Masz pomysł na działanie w swojej okolicy? Zdobądź dofinansowanie do 5000 zł z Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu. Ty działasz, my finansujemy Twoją inicjatywę. Złóż wniosek do 14 września. Więcej informacji na stronach operatorów Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, Stowarzyszenia Sursum Corda i Fundacji Bieszczadzkiej. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwałę od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele. 4 i 5 września od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK. Zagrają m.in. Tamada i Szewenburewi z Gruzji. Ola Bilińska, Samopołudnie i Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: I po reklamie.

0: Tak jak szybko Perfect gra, tak one szybko teraz się rozgrzewają i biegną w stronę medalu Mistrzostw Europy. W siatkówkę kobiet już za chwilę. Zagramy w Stambule z Holandią. Pierwszy gwizdek o godzinie 15. Jak z Holandią, to mam nadzieję, że aż tak niezłych kwiatków nie będzie. Za to te muzyczne będzie dla Was miała. Po godzinie 15 Kinga Baryga, a o 15 punktualnie sprawdzone te najważniejsze newsy. Kowalski, bawcie się dobrze ze Skąd 2.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leolsia, Gibbs i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola. Wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
4: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Gdzie

0: Nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Mamo, gotujemy się na bitki?
2: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
3: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To tutaj, bije serce polskiego bluesa. Już 5 września od godziny 14 wpadaj do parku imienia Tadeusza na Lepy w Zgłobniu na piknik rodzinny Nalepa Blues. Gwiazda wieczoru? Jedyny w swoim rodzaju Piotr Nalepa Breakout Tour. Na scenie również lokalne zespoły ludowe, wokalne oraz kultowy The Blues. W programie finał przeglądu utworów Tadeusza Nalepy, mnóstwo atrakcji dla dzieci i potańcówka pod gwiazdami. Wydarzenie w ramach festiwalu Rzeszów Breakout Days. 5 września, Zgłobień, gmina Boguchwała. Poczuj w nogach bluesa.
8: I po reklamie.
9: Na początek drogi w regionie, bo wraz z początkiem roku szkolnego zmienił nam się też popołudniowy ruch. O tej porze więcej samochodów pojawia się nie tylko w centrach naszych miast, czy to w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle, ale także w okolicach szkół. Część lekcji już się kończy i zaczynają się odbiory dzieci. Do tego więcej pieszych i autobusów. Zobaczmy jeszcze co w pogodzie. I teraz przez te kolejne najbliższe godziny na niebie słońce z chmurami i temperatura w okolicach 22-3 stopni.
10: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W chwili zdarzenia był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie kierowcy, który we wtorek spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Przypomnę, miał wjechać w grupę pracowników drogowych. Ciężarówką miał wjechać w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 są ranne. Kierowca usłyszał wczoraj zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Dziś nowe fakty w sprawie przynoszą wyniki badań toksykologicznych.
11: Pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę, tak to w skrócie powiem.
10: Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Zatrzymany wczoraj przyznał się do spowodowania katastrofy, przekonywał jednak, że nie pamięta jak doszło do zdarzenia. Jeszcze dziś sąd ma wydać decyzję w sprawie jego tymczasowego aresztowania. Pojawi się w resorcie w związku z incydentami w Polsce i w Niemczech. Usłyszy wyraźny sprzeciw. Rosyjski ambasador został pilnie wezwany do MSZ. Przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest Mateusz Chłystun. Czego Georgi Michno może się spodziewać po tym spotkaniu?
12: Rzecznik MSZ przekazał jedynie, że ambasador usłyszy wyraźny sprzeciw wobec działań Rosji na terenie Polski. Sam szef tego resortu nie doprecyzował jednak, jakie konkretnie kroki zostaną w tej sprawie podjęte.
13: Rzeczywistość jest taka, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji pewnie nawet nie wie o rozkazach i działaniach, jakie otrzymuje i wykonuje GRU.
12: Mówił Radosław Sikorski. Wezwanie rosyjskiego dyplomaty ma być też wyrazem solidarności z Niemcami, których rząd po atakach na lotnisko w Lipsku czy elektrownię niedaleko Chocieburza oskarżył o nie Rosję i zamknął konsulat w Bonn.
10: Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera na Downing Street i spotkanie ze słynnym kotem Larem. Taka wyjątkowa okazja pojawiła się w serwisie Booking.com. Oferta to jednak, jak się okazało, dziennikarska prowokacja. Wystawienie jej miało pokazać, że platforma zbyt słabo chroni użytkowników przed oszustwami. Serwis odrzuca jednak te zarzuty.
8: SK2 News, Rzeszów.
9: Emanuela Kwaśniak. 300 zł mniej za jesienny wypoczynek na Podkarpaciu. 14 września rusza pierwsza tura podkarpackiego czeku turystycznego. Szczegóły Tomasz Widak.
14: Po wygenerowaniu kodu będzie można zarezerwować co najmniej 2 noclegi w obiekcie biorącym udział w programie, a rachunek zostanie pomniejszony o 300 zł. Pierwszy czek będzie można wykorzystać na pobyt od 15 września do 5 października. Kolejne 3 ruszą 6 października i 3 listopada.
9: Jeżeli wygenerujemy czek i go nie wykorzystamy, korzystamy, przepadam, a o kolejny nie będzie można już wystąpić.
15: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Mocno trzymamy kciuki za siatkarki, nasze kochane, piękne Polki, bo właśnie rusza mecz polskich siatkarek, Polska-Holandia. Trzymamy kciuki. To w ramach Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet. Ile będzie, Kuba, jak obstawiasz?
16: 3-0.
15: Tak jest, też tak myślę. Oczywiście dla Polek, a my
10: i
15: gramy
10: cały czas do przodu.
15: Najlepsze polskie hity. Messiah i lepsza połowa już teraz. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
8: SK2.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: 14 do 10. Tak wygląda aktualnie pierwszy set, no bo przypominam, dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, że trwają Mistrzostwa Europy 2026 kobiet w siatkówce. Aktualnie Polska walczy i rywalizuje z Holandią. 14-10, tak wygląda sytuacja w pierwszym secie. Co będzie dalej? Musimy mocno trzymać kciuki. No i oczywiście gramy. Kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak. SK2

0: Bro i wychowany w Polsce. Tak wam właśnie gramy w Radiu SK2, 31 minut po godzinie 15. A to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, a te przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Zderzenie ciężarówki z pociągiem na Pomorzu. Do groźnego wypadku doszło na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Na miejscu jest 7 zastępów straży pożarnej, 4 osoby są ranne. Więcej w kolejnych newsach. Ponad 120 lotów na rosyjskich lotniskach odwołane. To w związku z ukraińskim atakiem dronowym. Utrudnienia dotyczą m.in. największych moskiewskich portów lotniczych Wnukowa i Szeremietiewa. Dziesiątki lotów odwołano również wczoraj po ostrzeżeniu Wołodymyra Zełenskiego. Przypomnę, prezydent Ukrainy ostrzegł rosyjskie i międzynarodowe linie lotnicze przed lotami nad terytorium Rosji. Jak podkreślił, Ukraina zamierza zwiększyć skalę ataków dronowych. Na koniec sport. W Stambule trwa mecz polskich siatkarek w Mistrzostwach Europy. Rywalem w walce o półfinał jest reprezentacja Holandii. Trwa pierwszy set. Polki prowadzą 25-16.

0: Roxana Węgiel i dobrze jest jak jest, rzeczywiście dobrze jest jak jest i niech to się nie zmienia. Pierwszy set dla Polek, tak jest, trwają Mistrzostwa Europy Kobiet w siatkówce, 1-0, prowadzimy aktualnie. Trwa drugi set i tutaj tak łeb w łeb idziemy z Holandią, więc trzymajmy wszyscy mocno kciuki, żeby udało się wygrać ten pojedynek. A my gramy dalej najlepsze polskie hity. Tak się składa, że już za chwilę Kuba i Kuba z numerem Stygnie Lato, bo to właśnie z tym hiciorem zdobyli bursztynowego słowika, ale co więcej, moi drodzy, oni już za chwilę, już po godzinie 16 zajrzą do tego studia i opowiedzą trochę więcej, zarówno o bursztynowym słowiku, ale także mają dla nas pewną niespodziankę. Jest to premiera ich nowego numeru, więc bądźcie z nami koniecznie.
1: SK2. Reklama.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę Akurat, Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola. Wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Starsa i Bronię się. Tak wam gramy i tak kończymy godzinę 15 w Radiu SK2. Po 16 kolejne najlepsze polskie hity. O 16 newsy z kraju i ze świata. Ale po 16 w naszym studiu Radia SK2 także goście specjalni, czyli Kuba i Kuba, przychodzą do nas z premierą nowego numeru.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
2: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
1: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
2: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
1: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
2: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
3: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
4: Szkoła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
5: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
6: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
7: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gibbs i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
3: I po reklamie.
4: Na drogach już zdecydowanie powakacyjnie. Popołudniowy szczyt oznacza więcej samochodów na głównych ulicach Rzeszowa, szczególnie na Piłsudskiego, Lwowskiej, Armii Krajowej, Powstańców Warszawy czy Sikorskiego oraz na wylotach z miasta w stronę okolicznych miejscowości. A pogodowo spokojnie. W regionie średnio od 21 do 23 stopni i słońce przeplata się z chmurami. I teraz jeszcze właśnie tak będzie w miarę pogodnie, ale już na późny wieczór i na noc w prognozach mamy przelotny deszcz.
5: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Prezydent Karol Nawrocki reaguje na decyzję prokuratury, która chce przesłuchać go w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokuratura zwróciła się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania. Jaka jest reakcja prezydenta? To wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który jest teraz przed Pałacem Prezydenckim.
6: Tak jest, dzień dobry.
5: Mateuszu, czy prezydent przyjdzie na przesłuchanie?
6: Prezydent w rozmowie z dziennikarzami przed Pałacem Prezydenckim zapowiedział, że spotka się z prokuratorami. Jak podkreślił, nie zamierza unikać odpowiedzi na pytania śledczych. To kolejne przesłuchanie Karola Nawrockiego. W tym postępowaniu prokuratura przesłuchała dotąd ponad 40 świadków.
5: Dodajmy, że wcześniej prezydent był przesłuchiwany przez śledczych w charakterze świadka w sprawie korzystania z pokoi i apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jedna osoba w szpitalu po wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem. Siła uderzenia była tak duża, że uszkodzone zostały oba pojazdy, a ich elementy rozsypały się wzdłuż torów. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Pasażerom pociągu nic poważnego się nie stało.
7: Spośród pasażerów kilka osób ostrzało drobne urazy, jak również kierownik pociągu, ale po przebadaniu te osoby wstępnie reakcje zostały zakwalifikowane do przewozu do szpitala.
5: Mówi Jacek Jakubczyk z Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Na miejscu pracuje 6 strażackich zastępów. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach. Do biegu w formie wirtualnej i stacjonarnej stanie ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc trafi do 130 osób z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii.
8: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
5: Mówiła Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Po raz pierwszy będzie też robot run. Na starcie staną również roboty humanoidalne i czworonożne.
3: SK2 News, Rzeszów.
4: Emanuela Kwaśniak. W Rzeszowie uczniowie nadal mogą jeździć komunikacją miejską za darmo. Uprawnienie zapisane na rzeszowskiej karcie mieszkańca będzie ważne do 30 września przyszłego roku. Części uczniów przedłuży się automatycznie, pozostali muszą złożyć wniosek. Prawie 9 milionów złotych z unijnego wsparcia trafi do firm na Podkarpaciu na magazyny energii. Dofinansowanie otrzyma 41 przedsiębiorstw, a łączna wartość planowanych przez nie inwestycji przekracza 23 miliony złotych.
9: 2,5 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Już za chwilę, już za moment do tego studia zajrzą nasi kochani Kubusie. Kuba i Kuba przychodzą do nas z premierą nowego numeru. Opowiedzą też o swoich wrażeniach po wygraniu, zdobyciu bursztynowego słowika. Ale najpierw gramy na dobry początek Sand & Gracie i Filip Lato 100. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
3: SK2.

0: Zalia i Tylko kochaj mnie, tak wam gramy 9 minut po godzinie 16, a w naszym studiu są już Kuba i Kuba, przyszli, hałasu narobili, rumoru też, dzień dobry, proszę włączę wam mikrofony.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień
0: dobry. Po pierwsze to ja bym chciała wam bardzo pogratulować, tego bursztynowego słowika, po prostu w pełni zasłużony i mam coś dla was, bo u mnie w domu jest taka tradycja, że jak zawsze osiągnę jakiś sukces, to babcia piecze ciasto, więc ja mam
2: co
0: dla was
2: gadasz?
0: To, co podgryzłeś przed chwilą. Tak,
2: a to ja myślałem, to, że wy sobie przygotowałyście tutaj, kurczę, to dla nas.
0: Nie, proszę bardzo, to jest dla was. Sama piekłam, proszę
2: dzięki,
0: bardzo.
2: Dzięki, dzięki wielkie. A co to jest? Jak się nazywa?
3: To jest ten podgryziony swój.
2: To jest
0: takie jesienne jeszcze, ze śliwkami. Znaczy już jesienne, ze śliwkami i z kruszonką. Mam nadzieję, że będzie wam smakować. No ale właśnie, jakie emocje wam towarzyszą? Ochłonęliście już trochę po tym bursztynowym słowiku, po tym konkursie?
1: Troszkę tak, natomiast jeszcze te, chcielibyśmy złapać ten jeden dzień odpoczynku, którym tak będziemy mogli bursztynowego słowika podziwiać sobie i patrzeć na niego. Na tym nam bardzo zależy, ale ogólnie no to cudowne uczucie. Mnóstwo nas rzeczy to nauczyło, przede wszystkim cudowny kontakt z wszelkimi artystami, których mieliśmy możliwość poznać tam. Piękne doświadczenie.
0: No, a Kuba, co ty powiesz?
3: Ja tak sobie myślę, że w sumie to trochę wyafirmowaliśmy tego słowika tak. też, bo będąc rok temu w Operze Leśnej, a w zasadzie wśród publiczności, kiedy sobie siedzieliśmy i oglądaliśmy występy innych artystów, tak spoglądaliśmy na tego słowika i tak sobie pomyśleliśmy, że fajnie by było mieć taką właśnie wersję miniaturową u siebie w domu. No i się udało.
0: Udało się. Wielkie gratulacje dla was.
1: Dziękuję.
0: No i powiem szczerze, jesteście cały czas tacy sami. Nic was ta sława nie zmienia.
1: No to właśnie o to nam najbardziej chodziło.
3: Zaraz zarumienimy kina.
1: No my dużo pokory przede wszystkim w nas i tego cudownego momentu, bo jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że możemy te momenty cudowne przeżywać. Super to jest.
0: Dobrze, a dzisiaj przychodzicie do nas z premierą swojego nowego utworu, Chłopaki.
1: Tak jest. No długo czekaliśmy na to, żeby móc zaprezentować wam Chłopaków. To jest troszeczkę zwieńczenie tych naszych 7 lat znajomości i przyjaźni. Opisuje dość niełatwą sytuację. Przede wszystkim to, aby te emocje, które gdzieś często są w środku w nas, przede wszystkim wypływały i żebyśmy ich nie trzymali w sobie. To jest chyba takie najważniejsze przesłanie.
0: Okej, poczekajcie, do tego jeszcze wrócimy. Spokojnie, bo widzę, że wy już się tak mocno rozkręciliście. To teraz gramy najlepsze polskie hity, a za chwilę do tematu waszego nowego numeru Chłopaki jeszcze sobie wrócimy.

0: Ma nami wyjątkowo zimny maj, a u nas w studiu jest bardzo gorąco, bo mamy takich przystojniaków, że nie można nic innego powiedzieć. Kuba i Kuba są z nami. Cześć chłopaki.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No właśnie, wy przychodzicie do nas ze swoim nowym numerem Chłopaki i ja już słyszałam, że tutaj ta przyjacielska i muzyczna podróż was zainspirowała do tego, żeby właśnie stworzyć ten numer, ale do kogo wy go kierujecie?
1: Na pewno nie tylko do chłopaków. To musimy sobie ustalić na początku. Jest to numer dla wszystkich i chcielibyśmy, żeby każdy go odebrał przede wszystkim tak jak czuję. Wiem, jest to miałkie podejście, ale troszeczkę z tym numerem jest tak, że chcielibyśmy, abyście wy, słuchacze, zobaczyli też te 7 lat, które gdzieś tam nas nauczyło pewnych rzeczy i chcielibyśmy, żebyście też poczuli te same uczucia.
2: Tak, na pewno jak ktoś się waha, czy warto wyrażać swoje emocje, czy nie warto tego robić, no to jednak ten utwór faktycznie mówi o tym, że czasami, mimo że one są trudne,

0: dziwne, może niezrozumiałe, to faktycznie warto je pokazywać i nie ma czego się wstydzić. Czasami jakby czy tęsknota za relacją, czy jakieś emocje, które się właśnie odczuwa po czymś, co się zakończyło, warto je po prostu przeżyć i żeby te emocje odeszły razem z tą łzą, która spłynie.
1: No właśnie, bo chłopaki, jak się okazuje, według waszego numeru mogą płakać.
2: Oczywiście, wręcz powinni płakać i nie możemy o tym zapominać. To jest dla nas bardzo ważne i to jest też pewne clue tego utworu, aby rzeczywiście dać możliwość tym młodym chłopakom, którymi my też byliśmy, ale nie tylko chłopakom, też dziewczynom pozwolić dać upust tym emocjom.
0: Oczywiście życzymy jak najmniej powodów do płaczu.
1: Tak, żeby, chyba że szczęścia.
0: Żeby było jak najwięcej łez szczęścia, ale jeżeli już się pojawiają jakieś sytuacje, które zawsze są na drodze każdego człowieka, które są trudne, no to wtedy jednak fajnie, żeby po prostu dać upust tym emocjom.
2: Bądźcie wtedy z nami, zróbcie sobie taką bezpieczną poduszkę z tej piosenki, że przy tej piosence możecie akurat płakać. Możecie nigdy indziej nie musieć, ale przy tej sobie popłaczcie i zróbcie to dla nas, na pewno będzie wam lżej.
1: Dobrze, to nadszedł ten moment, kiedy Kuba i Kuba w Radiu SK2 mogą zapowiedzieć swój numer.
2: Bardzo proszę, Franek, czy honor?
0: Drodzy Państwo, przed wami nasz najnowszy utwór pod tytułem
2: Chłopaki.
1: No to gramy. SK2.

0: Ewelina Lisowska i Nieodporny Rozum. Tak wam gramy w Radiu SK 2. A już teraz czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Prezydent Karol Nawrocki odpowiada na decyzję prokuratury. Ta chce go przesłuchać w charakterze świadka, a chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania.
2: Dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania.
1: Zapowiadał prezydent Karol Nawrocki. Sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm 13 marca. Jest tymczasowy areszt dla kierowcy, który we wtorek spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Przypomnę, miał wjechać w grupę pracowników drogowych. Cztery osoby zginęły, cztery są ranne. Sprawca w chwili zdarzenia był pod wpływem klefedronu. Potwierdziły to dziś wyniki badań toksykologicznych. Nauczyciele będą uczyć, jak poskromić sztuczną inteligencję. Centrum Nauki Kopernik rusza z kursem AI dla dydaktyków. Szkolenie obejmuje m.in. naukę pisania promptów czy weryfikacji informacji tworzonych przez sztuczną inteligencję. Zapisy dla nauczycieli potrwają do 13 września. Dostępnych jest 500 miejsc. Docelowo resort edukacji chce przeszkolić 11 000 pedagogów.

0: Artur Rojek i Mira Fiori to jest nowość na antenie Radia SK2, którą gramy wam właśnie w ramach najlepszych polskich hitów. A już teraz Jarząbek prawdę wam powie. O czym? Posłuchajcie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Zamiast trzymać kasę pod łóżkiem, wpłacasz ją na konto. Wracasz z wpłatomatu z poczuciem, że właśnie zrobiłeś coś bardzo dorosłego, bo kasy było dużo. Myślisz, że pieniądze są już bezpieczne, tymczasem w banku zapala się lampka ostrzegawcza. Bo okazuje się, że duże wpłaty gotówki są dzisiaj dokładnie obserwowane i to nie tylko przez bank. Jeśli jednorazowo wpłacisz równowartość 15 tysięcy euro, czyli tak w okolicach 64 tysięcy złotych, to bank ma obowiązek poinformować o tym Krajową Administrację Skarbową. Tak wynika wprost z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Ale uwaga, to wcale nie oznacza, że mniejsze kwoty są niewidzialne. Wpłata kilku czy kilkunastu tysięcy złotych też może wzbudzić zainteresowanie, jeśli nie pasuje do twojego dotychczasowego profilu klienta banku. Bo jeżeli ktoś do tej pory zaglądał do wpłatomatu od święta, a tutaj nagle zaczyna robić to regularnie i z rozmachem, to bank może uruchomić własne procedury, a to oznacza weryfikację, a czasem nawet czasowe zablokowanie środków do momentu wyjaśnienia sprawy. W grę wchodzi również analiza przez Generalny Inspektorat Informacji Finansowej. Pod lupę trafiają nie tylko wysokie kwoty, ale też częste przelewy, nietypowe tytuły operacji, czy wiele podobnych wpłat od różnych nadawców. Więc co prawda, gotówka wciąż jest legalna, ale im większa suma, tym trudniej posługiwać się nią anonimowo.
1: Jarząbek prawdę ci powie w radiu.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jesionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
7: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
8: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
9: Gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwałę od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele. 4 i 5 września od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK. Zagrają m.in. Tamada i Szewenburewi z Gruzji. Ola Bilińska, Samopołudnie i Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: Nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19.00 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
4: I po reklamie.

0: Chłopcy z Placu Broni, kocham cię. No właśnie, jeśli jedziecie teraz ze swoją połówką albo słuchacie Radia SK2 właśnie ze swoją partnerką bądź partnerem, to jest to idealny moment, żeby to uczucie okazać. Kocham cię brzmi bardzo pięknie. My was inspirujemy, ale też gramy wam najlepsze polskie hity i takie pojawią się po godzinie 17. Będzie między innymi Baim, ale będzie także Igo.
1: Reklama. Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
2: Stalowy Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
3: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Masz pomysł na działanie w swojej okolicy? Zdobądź dofinansowanie do 5000 zł z Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu. Ty działasz, my finansujemy twoją inicjatywę. Złóż wniosek do 14 września. Więcej informacji na stronach operatorów Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, Stowarzyszenia Sursum Corda i Fundacji Bieszczadzkiej. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
11: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222. www.studnie-dukla.pl

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: I po reklamie.
4: Na początek drogowa przypominajka dla tych, którzy jadą przez Rzeszów. Utrudnienia nadal mamy na Batalionów Chłopskich przez prowadzone tam prace. Ruch odbywa się wyłącznie skrajnymi pasami. Remont trwa też na ulicy Robotniczej, gdzie miejscami mamy zwężenia, a na skrajnej kontynuowana jest budowa chodnika i lokalnie traficie na sprezowaną nawierzchnię. To drogowo, a pogodowo końcówka czwartku spokojna. Trochę słońca, trochę chmur, ale już w prognozach na późny wieczór i na noc mamy przelotny deszcz.
5: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. W Sejmie za pół godziny ruszy debata na temat ustawy o kryptowalutach. To po tym, jak nie, powiedział jej Karol Nawrocki. Teraz prezydenckie weto chce odrzucić rządowa koalicja. Prawdopodobnie nie pozwoli jednak na to sejmowa arytmetyka, bo rządzący nie mają wystarczającej liczby posłów, by ustawa ostatecznie weszła w życie. Za utrzymaniem weta będą posłowie Konfederacji, PiSu, ale i Rozwoju Plus.
6: To jest po prostu zła ustawa, jest lepsza ustawa prezydencka i by należało przyjąć. Gdyby ta ustawa była na przykład tam, nie wiem, półtora roku temu przyjęta, cała afera zonda krypto wydarzyłaby się tak samo.
5: Mówi Marcin Chorała z Rozwoju Plus. Zupełnie inne zdanie mają w rządowej koalicji.
7: Rozmawiamy o przestępczości zorganizowanej, potencjalnym morderstwie, o łapówach. Jeżeli to weto zostanie po raz kolejny nieodrzucone, pan prezydent Nawrocki będzie musiał się zacząć z tego wszystkiego tłumaczyć.
5: Podkreślał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Prezydenckie weto można odrzucić głosami 3/5 posłów. Głosowanie jutro rano. Duża grupa leśników włączyła się do poszukiwań operatora filmowego. To już 4. doba akcji służb w Lubniewicach. Mundurowi ratownicy oraz mieszkańcy szukają Witolda Płóciennika. W użyciu jest specjalistyczny sprzęt. Pomocą służą także leśnicy, mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Sulęcinie.
8: Są to ludzie, którzy znają dobrze, zwłaszcza te tereny leśne. Dzisiaj zmobilizowali się oni w 100%. Coraz więcej mamy też zainteresowanych ochotników, którzy chcą pomagać.
5: W działaniach bierze udział blisko 200 osób. Wykorzystywane są również m.in. drony, kłady oraz psy tropiące. Polki prowadzą w meczu z Holenderkami 2-1. W Stambule trwa 4. set ćwierćfinałowego spotkania. Jest 11-11. Na zwycięską reprezentację w półfinale Mistrzostw Europy czekają już Włoszki.
3: SK2 News, Rzeszów.
4: Emanuela Kwaśniak. Bezrobotni i poszukujący pracy z Rzeszowa mogą dostać do 5000 zł na pokrycie kosztów szkolenia, egzaminu lub uzyskania dokumentu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje. Nabór wniosków potrwa od 7 do 11 września. Szczegóły na stronie Urzędu Pracy. 6 września rozpocznie się głosowanie w jasielskim budżecie obywatelskim. Mieszkańcy od 13 roku życia wybiorą spośród 7 projektów, 4 inwestycyjnych i 3 nieinwestycyjnych. Każdy ma 2 głosy, a oddać je można papierowo lub przez internet.
9: 2,5 minuty po godzinie 17:00. To jest właśnie ta najszczęśliwsza godzina. Ja wiem, że nie dla ciebie, Kuba, bo my się tu jeszcze za godzinę słyszymy i widzimy my.
10: Ale... Ja się cieszę każdą godziną, w której
9: mogę
10: tu być.
9: Ale są tacy, którzy już pracę skończyli. Tak jest. No, i gramy im. No ale przed nimi może korki, więc nie ma czego zazdrościć, ale gramy najlepsze polskie hity, więc to jest idealne. Kinga Berga, witam i zapraszam.
3: SK2.

0: Szymon Wydra i Carpe Diem. Życie jak poemat. Tak wam gramy 20 minut po godzinie 17. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. A jeśli wy aktualnie, moi drodzy, jesteście w samochodzie i nie możecie obserwować tego, co dzieje się na boisku. Boisku siatkowym, gdzie grają Polki i rywalizują z Holandią, no to mam dobre wieści. Polska na razie prowadzi i wygrywa. Trzymajmy mocno kciuki, bo mecz cały czas trwa. No a tym, którym się już w tych korkach nudzi, no to gramy najlepsze polskie hity. Takie starsze, ale też te nowsze. Już teraz ONA i znalazłam, a za chwilę Daria Zawiałow i Fifi Hollywood.
1: SK2.

0: Elektryczne gitary i co ty tutaj robisz? Ja wiem, że wielu z was śpiewało ten numer. I to nie przez przypadek, bo jednak wielu się z was zastanawia, co robi na przykład w pracy o godzinie 17.37. No tak się składa, moi drodzy, że rzeczywiście jeszcze większa część z nas w tej pracy jest. Ale spokojnie. My gramy najlepsze polskie hity, a one sprawiają, że nawet ten pobyt w pracy nie jest taki uciążliwy. I obiecuję wam, że jeszcze do 18.00 pogram wam taki hiciory, które sprawią, że nadal będzie wam miło i przyjemnie, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Bo gramy już za chwilę między innymi Anię Dąbrowską, ale także Jeremi Sikorski z numerem Wracam się pojawi.
1: SK2. Reklama.
2: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gibbs i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
2: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
5: Zaprasza Dakar Toyota Rzeszów. Świlcza 146T.
6: I po reklamie.

0: Bryska i Kraksa, tak kończymy godzinę 17. W Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity, które będą grać dalej. Ale za sterami już Łukasz Zduńczyk, który będzie miał dla Was super hiciory. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: To tutaj, w JSRC Polskiego Bluesa. Już 5 września od godziny 14 wpadaj do parku imienia Tadeusza Nalepy w Zgłobniu na piknik rodzinny Nalepa Blues. Gwiazda wieczoru? Jedyny w swoim rodzaju Piotr Nalepa Breakout Tour. Na scenie również lokalne zespoły ludowe, wokalne oraz kultowy The Blues. W programie finał przeglądu utworów Tadeusza Nalepy, mnóstwo atrakcji dla dzieci i potańcówka pod gwiazdami. Wydarzenie w ramach festiwalu Rzeszów Breakout Days. 5 września, Zgłobień, gmina Boguchwała. Poczuj w nogach bluesa.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17. I po reklamie.
3: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych wczoraj w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Podejrzanym może grozić w zależności od zarzutu od 8 do 10 lat więzienia. Utrudnienia na kolei co najmniej do 21:00. To po wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku Lipcach. Ciężarówka wjechała tam na przejazd, a w naczepę pojazdu uderzył pociąg PKP Intercity relacji Gdynia-Zielona Góra. Maszynista trafił do szpitala, pasażerom pociągu nic się nie stało. Ruch kolejowy na odcinku Pruszcz Gdański - Gdańsk Południowy został wstrzymany. Polki meldują się w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone wygrały z Holenderkami 3-1. Pod koniec gra toczyła się niemalże punkt za punkt, ale w decydujących momentach górą były Polki. I to one w półfinale 5 października zmierzą się z Włoszkami.
4: To już ostatnia prosta. Od piątku dzieli nas już tylko jeden wieczór, który właśnie teraz się zaczyna. Jeśli lubicie polską muzykę, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. W Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a wieczorami dokładamy jeszcze więcej nowości. W tej godzinie na pewno pojawi się wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Wilki w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a teraz mam numer dla tych, którzy już są powoli zmęczeni całym dniem, a jeszcze trzeba na zakupy skoczyć, dziecko na korepetycję zawieść. Sprawdzą się supermoce od Igo Mrozu i Vito Bambino. To jeden z największych hitów w historii męskiego grania. Numer 3 pod względem liczby wyświetleń na YouTubie. 85 milionów wyświetleń. Numer 2 to I Ciebie Też Bardzo, hymn z 2021, a na szczycie początek z 2018, 162 miliony wyświetleń. A już teraz supermoce w Radiu SK2.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: świeżo upieczony mąż na antenie Radia SK2 to Rafał Brzozowski, który ostatnio wziął ślub. Jakiś czas temu pochwalił się też, że bardzo lubi wielkie samochody. Ostatnio zrobił prawo jazdy na tiry i to jest jego wielka pasja. Także słuchajcie, pozdrawiamy serdecznie wszystkich kierowców ciężarówek. Szerokości tam, spokojnie sobie jedźcie, a jeśli brakuje wam jeszcze sporo czasu do pauzy, no to my tak zagramy, żeby wam się spać za kółkiem nie chciało. Już teraz kołyszący Marek Grechuta w Radiu SK2.
1: Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

0: Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. To Marisa w Radiu SK2, która przez długi czas żyła w cieniu innych artystów. Pisała m.in. teksty dla Dody, ale w końcu zaczęła robić dla siebie. I to się sprawdziło. Ma na koncie już hit Odkochaj, a to była jej nowa propozycja. Będzie pięknie. Głosujcie na sk2.pl, a nowe notowanie listy hitów Radia SK2 już jutro po godzinie 18.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta pianek, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwałę od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele. 4 i 5 września od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK. Zagrają m.in. Tamada i Szeven Burebi z Gruzji. Ola Bilińska, Samopołudnie i Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
11: To będzie ostatnia reklama.

Mess Liber, Acetoholik, Seliner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

0: Perfekt. W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity na wrześniowy wieczór. A jeśli lubicie nowości, to polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, bo nasze studio dzisiaj odwiedzili zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. To Kuba i Kuba, którzy osobiście na naszej antenie zagrali swój nowy numer premierowo. Ten kawałek na pewno pojawi się też jutro po 18 w gorącej polskiej dwudziestce.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Teraz

0: twoja Biedronka. Wszystkie produkty paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2+1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
3: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Julia Ranosz. Wielkimi krokami zbliża się świętowanie Narodowego Dnia Sportu w Rzeszowie. I chociaż nazwa mówi o jednym dniu, w sercu Podkarpacia zaplanowano aż 3 dni sportowych atrakcji. A świętowanie rozpoczniemy nocnym przejazdem na rolkach ulicami miasta.
11: Tematem przejazdu jest cyberpunk, czyli są to takie przebrania futurystyczne, oświetlone, także już można sobie przygotowywać.
10: Mówiła jedna z organizatorek night skatingu, Jadwiga Tomaka-Brylińska. Początek przejazdu o 19.30 11 września z Parku Kultury i Wypoczynku w Rzeszowie.
12: SK2 to jest bardzo dobry wybór na wieczór. To jest 100% polskiej muzyki. Jeśli właśnie teraz wracacie do domu sami samochodem, to się dobrze składa. Śmiało możecie nucić pod nosem, a jest co. I nie krępujcie się, nikt was nie słucha, ja też nie słucham, ja też będę razem z wami nucił. Kasia Kowalska na początek, a później m.in. Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 19.00.

Sarsa w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Zanim Sarsa oficjalnie wypuściła cały numer, wrzuciła fragment do swoich mediów społecznościowych, żeby sprawdzić reakcję fanów. No i fani po prostu oszaleli. I Sarsa ten numer wydała i to była bardzo dobra decyzja, bo to jest teraz hitem. Czy będziemy się pamiętać aktualnie na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki, ale może być wyżej. Już jutro po godzinie 18 nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. A teraz wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. A ja gram Braci na antenie SK2.

Igo w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a teraz mam dla was artystkę, która teraz pewnie robi ostatnie próby. Pewnie przymierza ostatnie kreacje, dopina wszelkie szczegóły. Już jutro zagra wielki finał stadionowej trasy koncertowej. To Sanach, która wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. I między innymi ten numer usłyszymy na żywo. ITP, ITD. Już teraz w Radiu SK2. Cicho.

0: Wiktor Waligura w Radiu SK2 wcześniej podbił naszą playlistę hitem 4 pory roku, a teraz próbuje to zrobić z nowością To jest to. To są właśnie najlepsze polskie hity. Wiktor Waligura teraz szykuje dla nas nową płytę. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Krótkie historie o miłości i premiera już 2 października. A tymczasem oceniajcie jego nowy numer To jest to. Aktualnie na miejscu 18 gorącej polskiej 20. Nie dajcie mu spaść. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. Efekty już jutro po godzinie 18.
1: Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
5: Zaprasza Dakar Toyota Rzeszów. Świlcza 146T.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To tutaj bije serce polskiego bluesa. Już 5 września od godziny 14 wpadaj do parku imienia Tadeusza Nalepy w Zgłobniu na piknik rodzinny Nalepa Blues. Gwiazda wieczoru? Jedyny w swoim rodzaju Piotr Nalepa Breakout Tour. Na scenie również lokalne zespoły ludowe, wokalne oraz kultowy The Blues. W programie finał przeglądu utworów Tadeusza Nalepy, mnóstwo atrakcji dla dzieci i potańcówka pod gwiazdami. Wydarzenie w ramach festiwalu Rzeszów Breakout Days. 5 września, Zgłobień, gmina Boguchwała. Poczuj w nogach bluesa.
8: I po reklamie.

0: Roxy Węgiel w Radiu SK2, która ostatnio świętowała drugą rocznicę ślubu ze swoim mężem. Pochwaliła się tym na Instagramie. No i słuchajcie, mąż Kevin się postarał. Urządził Roxy w domu taką romantyczną niespodziankę. W salonie ustawił wiele róż, balony w kształcie serca. Odpalił też świece i było bardzo romantycznie. Mam nadzieję, że również romantycznym gestem się wykazał, jak trzeba było to wszystko posprzątać. Zostańcie z SK2, za chwilę gramy dalej najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Szkoła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Julia Ranosz, spotkania z badaczami, stanowiska warsztatowe i laboratoryjne. To między innymi czekać na Was będzie podczas Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji, który już w październiku w podrzeszowskiej Jasionce. Teraz ruszyły zapisy. Podczas festiwalu pojawią się między innymi tematy obejmujące przełomowe technologie, sztuczną inteligencję i praktyczne zastosowania nauki w gospodarce. Nie zabraknie również nowości. Będzie strefa nowego horyzontu sztuki, prezentująca interaktywne działania na styku sztuki i nowych technologii. Festiwal rusza 7 października w podrzeszowskiej Jasionce.
0: Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, słuchajcie. To już jest godzina 20, od weekendu dzieli nas naprawdę niewiele, jeszcze tylko 4 godziny do piątku. I my już powoli zaczynamy łapać ten weekendowy klimat. Rozluźniamy się razem z najlepszymi polskimi hitami. Na początek klasyk od Demono, póki na to czas, można nucić. A potem będą też nowości, na przykład Liwka, którą znacie z hitu Obejmuje noce. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Dawid Podsiadło w Radiu SK2 zrobił nam naprawdę świetny hicior na wakacje, bo ten numer wytrzymał w gorącej polskiej dwudziestce przez całe wakacje i cały czas jest blisko szczytu, aktualnie na miejscu trzecim gorącej polskiej dwudziestki. Jak będzie w nowym notowaniu, to się przekonamy już jutro po godzinie 18, a teraz polecam głosować na sk2.pl i gram już teraz Agnieszkę Chylińską.

że wejdę wszędzie. To jest SK2 i najlepsze polskie hity, a to był Michał Szczygieł, którego w najbliższą sobotę będziemy mogli zobaczyć na żywo. Michał zagra na SK Music Tour w Zelowie w województwie łódzkim i to będzie impreza darmowa. A przed nami gorąca nowość od Livki. Tę artystkę znacie doskonale z SK2 z hitu Obejmuje Noce. Teraz ma swój własny solowy numer Poza Tobą Nic. Jak sama wspomniała w naszym studiu, to jest kawałek bardzo dobry do wieczornej jazdy samochodem. Także pora idealna, testujcie.

0: czego chciałem jest.
1: Ale to jest skład Mrozu i bracia Kasperczyk na antenie Radia SK2. Mamy dla was najlepsze polskie nowości. A to był ostatni singiel, który zapowiada nową płytę od Mroza. Wszystko czego chciałem, tak nazywa się ten numer i taki będzie też tytuł płyty. Premiera już 18 września. A na ten kawałek już teraz możecie głosować w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Czy panowie wskoczą do notowania? To się okaże już jutro po godzinie 18.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gibbs i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
5: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: I po reklamie.

0: A to taka mała rozgrzewka muzyczna przed jutrem, przed piątkiem, przed finałem stadionowej trasy koncertowej Sanach, która zagra koncert na PGE Narodowym w Warszawie. No i też będzie finał tygodnia na antenie Eski 2. Po godzinie 18 już jutro zagram wam nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Julia Ranosz, teraz propozycja dla osób lubiących aktywny wypoczynek. Już w tą sobotę rusza muzyczny rajd rowerowy do miejsca narodzin Tadeusza Nalepy. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić czas i dobrze się bawić. Do pokonania będzie 26-kilometrowa trasa, która rozpocznie się na rzeszowskim rynku, następnie poprowadzi do Zgłobnia, a stamtąd z powrotem do Rzeszowa. Ci, którzy również chcieliby odwiedzić miejsce narodzin Tadeusza Nalepy, ale nie planują podróży rowerem, mogą skorzystać z muzycznego autobusu przygotowanego przez organizatorów. Start w sobotę o 11.30 na rzeszowskim rynku.
10: Magazyn muzyczny.
11: Kasia Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny. Dzisiaj zapraszamy na najgłębszą z możliwych analiz fenomenu, który zdefiniował polską scenę pop-rockową przełomu wieków. Zespół Phil i jego absolutnego centrum dowodzenia, czyli charyzmatycznego lidera Piotra Kupichy. To jest podróż, która wymaga rozłożenia na czynniki pierwsze każdego etapu kariery, każdej kompozycji, każdej osobistej refleksji artysty. Historia zespołu Phil, na przekór pozorom, to nie jest historia szalonego, nieokiełznanego rock'n'rollowca. To historia dyscypliny inżynierskiej precyzji i zimnej kalkulacji wplecionej w gorące emocje.
10: Magazyn muzyczny.
11: Piotr Kupicha to człowiek ze Śląska, z Katowic konkretnie, a jego fundamenty wykuwały się w środowisku dalekim od artystycznego luzu. Śląsk, z którego wywodzi się Piotr Kupicha, to region o silnej tożsamości przemysłowej. Ta tożsamość nie opiera się na ulotnych trendach czy artystycznych modach, lecz na gwarancji jakości i solidności. To miejsce, gdzie rzemieślnik i inżynier byli bardziej cenieni niż zwykły artysta. W tym kontekście sukces zespołu Phil nie jest dziełem przypadku, ale przeniesieniem zasady Huty Batory do show biznesu. Jak sam w jednym z wywiadów wspomniał Piotr Kupicha, kluczem była żelazna śląska dyscyplina i edukacja techniczna. Generalnie zawsze byłem bardzo konsekwentny i zdyscyplinowany. Skończyłem Politechnikę Śląską, która była bardzo wymagającą uczelnią, a wcześniej Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. Piotr Kupicha jako syn pracownika huty i dyrektorki cepeli zyskał unikalną perspektywę. Z jednej strony widział fizyczny trud i dyscyplinę ojca, a z drugiej wrażliwość estetyczną i organizacyjną matki. Ta dychotomia jest kluczem do jego twórczości. Techniczna precyzja w służbie emocji. Konieczność ukończenia Politechniki Śląskiej to był nie tylko wybór edukacyjny, to był też akt socjologiczny. W tamtym środowisku ukończenie trudnego technicznego kierunku było równoznaczne z posiadaniem stabilności i przyszłości. Ta inwestycja w stabilność ukształtowała w nim podejście do muzyki jako do zawodu, który wymaga planu, a nie tylko zabawy. Gdzie inni artyści szukali natchnienia, Kupicha szukał struktury, która może się sprawdzić, a najlepszą strukturę oferowała inżynieria. Jego piosenki są jak mosty, muszą unieść ciężar emocji, ale ich konstrukcja musi być nienaganna i przewidywalna. Piotrek Kupicha świadomie wybrał ścieżkę edukacji technicznej. Ten etap jest kluczowy dla zrozumienia jego metody kompozytorskiej. Piosenki zespołu Phil nie są wynikiem chaotycznego dżemowania, są wynikiem chwytliwej inżynierii. Jak sam wspominał, praca jego matki liczącej potężne całki była dla niego prawdziwą lekcją. Pamiętam, jak na kartce liczyła potężne całki. To była naukowa odpowiedzialność, to była precyzja myślenia, która później przydała się w pracy z dźwiękiem i w komponowaniu melodii. Na Śląsku od dziecka uczysz się szacunku do ciężkiej pracy i do produktu finalnego, a ja chciałem, żeby moje piosenki były jak dobrze zaprojektowana konstrukcja, solidna, chwytliwa i funkcjonalna. Ta funkcjonalność melodii, ten inżynierski porządek w układaniu akordów i struktur refrenów, to jest bezpośrednia konsekwencja tego wykształcenia. Dla Piotra Kupichy utwór radiowy musiał być konstrukcją, która spełni swoje zadanie, poruszy emocje i zostanie zapamiętana. Anegdota o dyscyplinie w śląskich technicznych zakładach naukowych i konieczności noszenia białej koszuli, krawata i marynarki to jest diametralne przeciwieństwo stereotypu rockowego artysty. Nie chaos, lecz porządek. Nie bunt, ale konformizm wobec zasad. W świecie, gdzie wielu muzyków uważa, że zasady są dla słabych, Kupicha zrozumiał, że dyscyplina jest narzędziem prowadzącym do efektywności. Skromne warunki życia w rodzinie miały wpływ na jego późniejszą postawę biznesową. W domu żyło się od pierwszego do pierwszego. To mnie nauczyło, że pieniądze trzeba szanować, a jak się pojawiają, trzeba je inwestować w swój rozwój, a nie tylko wydawać. Zanim Kupicha stanął na scenie jako gwiazda, pracował fizycznie i umysłowo w firmie produkującej kafelki, w hurtowni kawy, a co najważniejsze, w firmie doradczo-szkoleniowej. To w ostatnie doświadczenie jest fundamentem biznesowym zespołu FIL. Tam, słuchając wykładów o motywacji, budowaniu marki i zarządzaniu sobą, Kupicha zyskał narzędzia, by ucywilizować chaos rockowy. W wieku 20 kilku lat, zamiast trwonić czas na imprezach, uczył się, jak marka, czyli Piotr Kupicha, zespół FIL, musi być spójna, stabilna i nastawiona na długi bieg maratoński. Ten okres to synteza śląskiej solidarności z wiedzą korporacyjną. W jednym z wywiadów wspominał: nauczyłem się tam, że sukces to nie jest jednorazowy strzał, to nie jest sprint, tylko długi bieg maratoński, a kluczem jest nieustanna motywacja i wiara w produkt. Przekładałem myślenie biznesowe na proces twórczy.
10: Magazyn muzyczny.
11: W przeciwieństwie do wielu zespołów z lat 90., które rozpadały się z powodu złego zarządzania, Kupicha już na starcie zaplanował zespół jako markę. To połączenie rockowego głosu z inżynierską precyzją konstrukcji i biznesową wizją sprawiło, że FIL był gotowy na sukces. Pierwszym dużym krokiem do sławy był zespół Sami, czyli spontaniczny atak muzycznej intuicji, gdzie Piotrek Kupicha był głównym kompozytorem. Sam wspomina: miałem 21 lat i byłem wtedy Piotrusiem z długimi włosami, ale nie byłem liderem zespołu, byłem tylko gitarzystą. I to był punkt zapalny. Gdy doszło do rozłamu, został wyrzucony. Było to odrzucenie jego geniuszu i wkładu. Dla człowieka wychowanego w etosie, gdzie ciężka praca musi przynosić mierzalne efekty, to była porażka, której nie mógł zaakceptować. Dostałem po uszach, ale nie zamierzałem się poddawać. Wtedy podjąłem decyzję, chcę być liderem swojego własnego zespołu, w którym będę mógł realizować swoją wizję w 100%, bez żadnych kompromisów i stosować swoje biznesowe zasady, a nie improwizacje kolegów. Rozstanie stało się paliwem do stworzenia idealnie kontrolowanego przedsiębiorstwa. Zespoły Q2, Q3, Q4 i ostatecznie FIL to była metodyczna sekwencja testów i doboru materiałów, czyli muzyków, aż do momentu, gdy konstrukcja była całkowicie gotowa. Nazwa FIL to jest sprzeciw wobec przeszłości. Oznacza czucie, ale w kontekście Kupichy jest to czucie zdyscyplinowane i ukierunkowane na masowego odbiorcę. Gdy skład się ustabilizował, nadszedł rok 2007, początek filomanii. 14 sierpnia ukazał się singiel A gdy jest już ciemno, a 26 października tego samego roku debiutancki album FIL, który już w 2008 roku osiągnął status diamentowej płyty. Zespół zdobył 2 statuetki Fryderyka jako zespół roku i nowa twarz fonografii oraz zwyciężył na festiwalu w Opolu.

Triumf medialny był totalny. To jest triumf menadżerskiej kupichy, udowodnienie, że inżynierska precyzja i biznesowa kalkulacja potrafią stworzyć produkt, który natychmiast dominuje na masowym rynku. Jeśli chodzi o hity, a gdy jest już ciemno, utwór ten jest podręcznikowym przykładem hitmakera i dowodem na to, że najlepsze rzeczy rodzą się z przypadku. Z perspektywy kompozycji utwór jest zbudowany na hipnotyzującym, repetytywnym riffie gitarowym i emocjonalnym, no ale też uniwersalnym tekście. Aranżacja jest czysta, dynamiczna i maksymalnie radiowa. Nie ma tu zbędnych ornamentów. Znany wszystkim jak anioła głos, to utwór, który czekał w szufladzie aż 18 lat. To jest dowód na to, że Piotrek Kupicha to skrupulatny archiwista własnej twórczości i że jego dobra melodia jest nieśmiertelna. Wprowadzając starą, intymną melodię do rockowego kontekstu, pokazał, że potrafi łączyć pokoleniowe doświadczenie z aktualnym brzmieniem.

nastała era filomanii. Zespół grał nawet 100 koncertów rocznie. Kupicha, pamiętając o swoich lekcjach o oszczędzaniu, miał do finansów profesjonalne podejście. Pieniądze stały się narzędziem inwestycyjnym, a nie celem. Zbyt już nie liczę kasy, bo to już nie ma sensu. Gdy Phil wystrzelił, pieniądze przestały być celem, stały się narzędziem do utrzymywania stabilności zespołu, wspomniał Piotrek w jednym z wywiadów. Zespół mógł pozwolić sobie na inwestowanie fortun w teledyski, tak jak w przypadku Włosy rozwiał wiatr, co świadczyło o szybkim i też przy okazji racjonalnym przekuwaniu sukcesu artystycznego w stabilność finansową i marketingową.

Sukces Fila wywołał falę krytyki. Sami krytycy zarzucali albumowi brak ambicji artystycznych i produkcję na poziomie demo. Fil stał się kozłem ofiarnym dla purystów rocka. Kupicha stosował swoją śląską filozofię. Trzeba iść do przodu i nie dać się wciągnąć w medialne przepychanki. W jednym z wywiadów Kupicha stwierdził: Fil nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy. I robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Ta celowa prostota była w istocie ideologią antyelitarną. Fil stawiał na prosty, bezpośredni kontakt z publicznością. W 2009 roku ukazał się album Fil 2 i była to platynowa płyta. Krytycy zauważyli kluczową różnicę. Wydaje się, że ekipa z Fila wyciągnęła wnioski. Fil 2 jest poprawiony produkcyjnie. Brzmienia są potężniejsze, sound jest bardziej nasycony. Tak opisywali ten krążek krytycy. To dowód na to, że Kupicha słuchał merytorycznej krytyki i inwestował środki w poprawę technicznego rzemiosła. Zespół świadomie unikał rewolucji, stawiając na utrwalenie marki i bezpieczeństwo kompozytorskie, gwarantując radiową dominację. Utwory takie jak Pokaż mi niebo czy Tylko powiedz czego chcesz to radiowe hity skonstruowane perfekcyjnie pod względem radiowej struktury. Z wyraźnym, szybko pojawiającym się refrenem i solidną, klarowną aranżacją. Krytyka dotyczyła głównie bezpieczeństwa artystycznego. Fil nie chciał ryzykować utraty masowej publiczności poprzez eksperymenty, co było decyzją biznesową przekładającą stabilność nad artystyczną ambicję.

fenomen zespołu film musi być analizowany przez pryzmat jego relacji z polskimi nagrodami muzycznymi, zwłaszcza w początkowej fazie kariery. Jeśli chodzi o Fryderyki, to zespół wygrał statuetki w kategoriach zespół roku i nowa twarz fonografii. To był sygnał, że pomimo pogardy ze strony niektórych elit, przemysł muzyczny nie mógł zignorować skali ich sukcesu. Zwycięstwa te były bardziej uznaniem potęgi komercyjnej i dominacji radiowej niż czystym hołdem dla artystycznej innowacji. To utwierdziło Piotrka Kupichę w przekonaniu, że wyniki sprzedaży i popularność są najlepszą walidacją dla jego pracy. Triumfy Fila na festiwalu w Opolu, jak chociażby z utworem A gdy jest już ciemno, są kluczowe, ponieważ Opole jest historyczną sceną, która bardzo docenia prostotę, melodyjność i bezpośredni kontakt z widzem. Zespół Fil z prostym wizerunkiem i melodyjnymi hymnami idealnie wpasował się w ten kanon polskiej masowej rozrywki. W przeciwieństwie do bardziej niszowych festiwali, Opole potwierdziło ich status zespołu dla każdego. Filomania miała jednak swoją cenę. Ogromny hejt i bycie kozłem ofiarnym dla całej sceny. Piotr Kupicha, będąc liderem zespołu, który osiągnął zbyt szybki i zbyt prosty sukces, stał się głównym celem ataków. Z jednej strony człowiek sukcesu, który wie, jak zarabiać pieniądze, a z drugiej osoba prosta, której zarzucano brak głębi i artystycznego smaku. Kupicha świadomie przyjął rolę tego, który nie przejmuje się krytyką, ale też konsekwentnie robi swoje. To jest bezpośrednia kontynuacja śląskiego etosu pracy. Gadają? Trudno. Ważne, że płacą i że robota jest wykonana. Film nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy i robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Innym kluczowym utworem z tego okresu jest Twoje włosy rozwiał wiatr, piosenka, która miała być hymnem podróży i wolności. W kontekście tego utworu i płyty Fil 2 pojawia się istotna informacja o kosztach teledysków. Fakt donosił, że zespół potrafił wydać fortunę na realizację klipów. To nie jest tylko informacja o pieniądzach, to jest też dowód na profesjonalizację marki. Inwestowanie dużych środków w wizerunek wizualny było koniecznym elementem utrwalenia masowego sukcesu. Kupicha wiedział, że aby utrzymać się na szczycie listy, musi inwestować równie dużo w oprawę wizualną, co samą muzykę. Warto zwrócić uwagę na pewną ewolucję wokalisty. Głos Piotrka Kupichy, choć nadal charakterystyczny, stawał się bardziej świadomy swoich możliwości, lepiej wykorzystując swoją chrypę i skalę, co było kluczowe do udźwignięcia rockowych aranżacji. Ten moment, w którym chaos został zdyscyplinowany przez inżynierski plan, a krytyka przekuta w motywację do poprawy rzemiosła, jest definicją drugiej fazy kariery zespołu Fil, czyli fazy utrwalenia. Po szaleństwie Filomanii i platynie za album Fil 2 nadszedł rok 2011. Ukazał się album Fil 3. Płyta, choć zdobyła status złotej, nie powtórzyła diamentowych rekordów. To był okres naturalnego spadku medialnej wrzawy, ale jednocześnie dowód na siłę i trwałość zespołu. Krytycy zaczęli dostrzegać spójność w twórczości Fila, ale już w nowym świetle. Nie jako wadę, ale jako znak towarowy. Recenzenci pisali: Fil to jest rok dla rodzinki.pl. Zespół, który ma swoje miejsce na rynku, jest przewidywalny w pozytywnym sensie i dostarcza solidny popowy produkt dla szerokiej publiczności. Ta przewidywalność stała się atutem, gwarancją jakości dla lojalnego fana. Zespół udowodnił, że potrafi istnieć poza zgiełkiem największej sławy, że nie są tylko jednorazowym tworem marketingowym. Piotr Kupicha komentował w wywiadzie ten okres jako dowód na śląską konsekwencję i wolę walki. Tu cytat: po debiucie wiele osób mówiło, oni się skończą za rok, może za dwa. My tymczasem przetrwaliśmy. Zespół Fil jest jak stuningowane Ferrari. Było wiele wzlotów i upadków, ale cały czas jedzie. Trzeba po prostu w siebie wierzyć i nie bać się ryzyka, iść pod prąd powszechnym opiniom. Utwór Warto Żyć, który promował album Fil 3, nie był przypadkowy. To była artystyczna deklaracja stabilizacji po

mimo sukcesu doświadczył kosztów sławy, co skłoniło go do refleksji nad cenną ulotnością życia. Najważniejszą rzeczą, jaką można mieć w życiu, to jest to, żeby czuć się, że żyje, a nie tylko istnieje. I to poczucie, że warto było przejść tę drogę, to jest właśnie esencja tych późniejszych piosenek. Ta płyta to taka refleksja nad tym, ile nas to wszystko kosztowało, ale też, że się opłaciło. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Właśnie w tym okresie Piotrek Kupicha musiał niestety uznać porażkę emocjonalną. Tabloidy nie oszczędzały lidera zespołu Phil, często sugerując, że to sukces i prowadzone przez niego życie doprowadziło do rozpadu jego małżeństwa. Piotrek Kupicha musiał bronić swojej prawdy, co ujawniło jego wrażliwszą stronę w kontekście do wizerunku twardego biznesmena. Fragment wywiadu. Proces psucia się związku trwał długo, a rozwód nie był wynikiem jednego dnia. To jest dramat, który dotyka wiele par, a u nas był pod okiem mediów. To nie sukces Phila zniszczył rodzinę, ale wewnętrzny kryzys, który był niezależny od sławy. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Ta publiczna batalia była dla niego lekcją pokory i ostatecznym przewartościowaniem. Zrozumiał, że nie wszystko da się skontrolować i zaplanować jak radiowy hit. Presja medialna osiągnęła apogeum, co prowadziło do opublikowania absurdalnych, odrealnionych plotek. A sam Piotrek te plotki komentował w taki sposób. Ludzie wymyślają rzeczy, które są kompletnie odrealnione. Musiałem się nauczyć z tym żyć, że moja prywatność stała się publicznym towarem. A po burzy emocjonalnej i medialnej nastąpił okres budowania nowej, świadomej stabilizacji. Dziesięciolecie i siła składu to rok 2016. Zespół uczcił swoje 10 lat na polskiej scenie muzycznej kompilacją The Best, gdzie utwory nagrano na nowo w odświeżonych aranżacjach. Lider z dumą podkreślał, kolejny sukces Phila jest taki, że od początku do dziś gramy w tym samym składzie. To jest niespotykane i świadczy o naszej przyjaźni i wspólnej wizji. W kontekście polskiej sceny stałość składu Phila jest fenomenem i świadczy o skuteczności menedżerskiej i ludzkiej Kupichy. Wejście w nowy związek Piotra Kupichy przyniosło głębokie przewartościowanie. Kiedy się pojawia rodzina, musisz przewartościować swoje życie. Teraz żyję bardzo spokojnie. Rano wstaję, odwożę dzieci do szkoły, potem idę do studia i to jest szczęście. To jest ta nowa piosenka o tym, że swoje szczęście znam.

To była najbardziej symboliczna zmiana. Motocykle, czyli adrenalina, ryzyko i prędkość, zostały zastąpione renowacją starych samochodów. I tu wchodzi w grę cierpliwość, precyzja i szacunek do historii. Odrestaurowywanie starego samochodu wymaga cierpliwości, precyzji i szacunku do historii. To jest symbol przejścia z etapu młodzieńczego, szybkiego szaleństwa do etapu stabilizacji, gdzie liczy się długotrwałe piękno, docenienie historii i dbałość o detale. To idealne odzwierciedlenie jego nowej filozofii. Od tamtego czasu Piotrek Kupicha zupełnie inaczej pojmuje filozofię ryzyka. Jak mówił w jednym z wywiadów, ryzyko dziś to jest przekraczanie własnych granic, a nie jazda na motorze. Wewnętrzny spokój zaowocował muzycznym powrotem. Po 11 latach od albumu Fil 3 w 2022 roku ukazał się piąty album studyjny, czyli Fil 5. Swoje szczęście znam to singiel, który idealnie zamyka ten etap. To piosenka o akceptacji, spokoju i dojrzałości. Po chaosie filomanii i kryzysie rozwodowym Piotrek Kupicha odnalazł sens w prostych życiowych radościach. I właśnie ta dojrzałość ukształtowana przez rozwód i odnalezienie nowego balansu w życiu jest kluczem do zrozumienia późniejszej twórczości. Piotrek Kupicha, który w młodości rwał się do adrenaliny, nauczył się, że prawdziwa siła tkwi w odporności na kryzys i w stabilności. Piosenka Siódmy Stan jest głęboko osadzona w osobistych przeżyciach z czasu pandemii, co nadało jej wyjątkowego filozoficznego tonu.

ujawnił Piotr Kupicha w jednym z wywiadów. Piosenka Siódmy Stan opowiada o tym, że nic nie mamy na zawsze. Dojrzewamy, przechodzimy przez życie. Raz idzie nam lepiej, raz gorzej. W pandemii można było przetasować sobie trochę życie. Odczułem przyspieszone dojrzewanie, bo w trasie, gdy wszystko się układa, jesteś trochę dzieckiem. Wtedy w zamknięciu wyciągnęliśmy wnioski, żeby życie nie płynęło nam jak rwąca rzeka, tylko żebyśmy mieli na nie wpływ i potrafili je świadomie kontrolować. Piotr Kupicha, jako dojrzały twórca, zaczął intensywniej konfrontować się z tematem ulotności życia i straty. W 2024 roku liderem zespołu Phil wstrząsnęła wiadomość o śmierci bliskiego przyjaciela, Piotra Radeckiego, gitarzysty związanego ze śląską sceną muzyczną. Strata ta stała się publiczną lekcją na temat kruchości egzystencji. Jeszcze miał mieć badania, ale już nie zdążył. Rano miał iść na badania. To jest dla nas wszystkich taka refleksja, że życie jest bardzo ulotne. Pamiętajmy, by żyć tu i teraz i cieszyć się każdą chwilą. Dlatego w mojej muzyce jest tyle energii i życia, bo wiem, że to się może skończyć w każdej sekundzie. Tak mówił Piotrek Kupicha w jednym z wywiadów. Piotr Kupicha w tej fazie kariery przeszedł transformację z lidera zespołu na mentora polskiej sceny muzycznej. Współpraca z Damianem Skoczykiem również miała udział w tej transformacji. Zespół Phil zaprosił do nagrania młodego wokalistę, konkretnie do współpracy przy utworze W blasku słońca.

lubię ryzykować. Czasem to jest ryzyko, że otwieram się na nową energię dla młodych artystów. Oni mają świeże spojrzenie, a ja mam doświadczenie. To idealna wymiana. Dzięki temu Phil się nie starzeje, wspominał w jednym z wywiadów Piotrek Kupicha.

jest naturalna konsekwencja dojrzałości Piotrka i biznesowej strony inwestowanie w świeżą energię młodych artystów. Kupicha nie tylko dzieli się sławą, ale też wymaga dyscypliny i profesjonalizmu, których sam uczył się na Politechnice. Staje się świadomym ambasadorem polskiego pop-rocka. W roku 2023 ukazuje się singiel Hey Now. To utwór, który doskonale podsumowuje filozofię Piotrka Kupichy, czyli refleksję połączoną z motywacją do działania.

Współpraca zespołu Filii Piotra Kupichy z Julią Żugaj w 2023 roku była zaskakującym, ale strategicznym ruchem. Wybór utworu Sam na Sam, poruszającej ballady, miał stworzyć emocjonalny most między tradycyjną publicznością a cyfrowym pokoleniem. Jak podawały media, duet był zaskakujący, a singiel nazwano poruszającą balladą.

Piotr Kupicha, komentując genezę tego połączenia, podkreślał element naturalności i pozytywnej energii w studiu, co idealnie oddaje jego filozofię pracy. Radość i zabawa muzyką jest nieodłącznym elementem tworzenia i bycia na scenie. Ta radość pojawiła się w studio. Julka nagrywała swoje piosenki, ja swoje. Od słowa do słowa i przedstawiłem Julce piosenkę Sam na Sam. Wpadła w ucho, a dobry vibe doprowadził do nagrania jej wspólnie. Fajna muzyczna zabawa, dobra energia. Mamy nadzieję, że piosenka do Was trafi, mówił Piotr Kupicha. Julka Żugaj nie kryła wzruszenia i radości z możliwości współpracy z artystą, którego twórczość znała od lat. Dla mnie to niesamowite, że mogę robić takie rzeczy. Wcześniej występowałam z Andrzejem Piasecznym, teraz z zespołem Phil. To są ludzie, których słuchałam będąc jeszcze dzieckiem, przyznała sama Julia Żugaj. Mimo że po występie na Moonfest 2 na Żugaj spadła fala krytyki, Piotr Kupicha konsekwentnie bronił tego projektu. Lider zespołu Phil dawał jasno do zrozumienia, że wartość rynkowa i entuzjazm Julii Żugaj były kluczowe, a otwarcie się na nową publiczność jest celem, który uzasadniał ewentualne kontrowersje. W efekcie duet Sam na Sam utrwalił wizerunek zespołu Phil jako gotowego na ryzyko i ekspansję, zdolnego do tworzenia hitów niezależnie od podziałów.

0: muzyczne.
1: W Radiu SK2 Jaco Brango, z którym kontynuujemy rozmowę o jego pierwszej płycie Za dużo gitar. Szymon Paduszyński, witam cię, cześć.
2: Cześć, cześć.
1: Jaco, czy ty lubisz napoje gazowane?
2: Lubię, natomiast nie lubię gazowanej wody. To nie było to pytanie.
1: Tak, bo to chodzi o takie, wiesz, gazowane napoje ze spirytem. To kolejny numer, który ty stworzyłeś w 2024.
2: Konkretnie chodzi tutaj o Sprite'a bardziej niż
1: ze Sprite'em.
2: Jest wkładką w tej piosence, o to właśnie chodzi. Wiesz co, no to jest taka piosenka, którą ja napisałem w dniu mojego ślubu.
1: O której godzinie był ślub?
2: Z tego co pamiętam, o 15.
1: Wstałeś, rozumiem, pewnie gdzieś godzina 7-8, bo to stres.
2: No tak, tak, tak.
1: Trzeba było jeszcze odwiedzić fryzjera, wskoczyć w garnitur, toaletka.
2: Nie, fryzjer był wcześniej, to tam trzeba się było, tylko tam, wiesz, jakimś tam...
1: Spałeś na siedząco, rozumiem, przed tym dniem.
2: No wiesz, no tak naprawdę faceci mają dużo mniej przygotowań niż kobiety, jeżeli chodzi o to ubieranie, a myśmy wszelkie kwestie, nazwijmy to, przygotowania i strojenia sali już załatwili dzień wcześniej, więc tak naprawdę w tym dniu to ja musiałem się tylko ubrać. No i wykorzystałem resztę czasu na to, żeby usiąść, zastanowić się i napisać pamiątkę dla nas w postaci właśnie takiej romantycznej piosenki.
1: Rozumiem, że to jest dla niej numer?
2: Bez wątpienia.
1: Bez wątpienia.
2: Tak.
1: I byś naprawdę pił ze Sprite'em?
2: No wypiłbym ją całą ze Sprite'em pół na pół, wiesz. To też nie jest przypadkowa zbitka słów, no bo to jest wspomnienie naszych takich czasów, kiedy myśmy się w tych lokalach, gdzie ja wcześniej chodziłem na jam session, to potem zabierałem tam też żonę i...
1: Bo ja rozumiem, że ty cenisz oczywiście prywatność żony jak najbardziej, ale możesz chociaż zdradzić, jak ma na imię?
2: Tak, Klaudia.
1: Bardzo. Najszczęśliwsza, rozumiem, kobieta na ziemi.
2: Wiesz co, no na tej piosence napisałem coś takiego, co myślę, że jest szczerą prawdą. Życie nie jest usłane różami. My mamy lepsze i gorsze momenty. I w drugiej zwrotce napisałem takie zdanie. By ustąpić w głupiej przepychance i najtrudniejsze słowo w gardle nie stanie nam. I to jest klucz właśnie do tego, żeby budować najbardziej, jak się da, szczęśliwy związek, żeby znaleźć w sobie tę siłę, kiedy przychodzi ten trudny moment, żeby po prostu ustąpić, zrobić krok w tył. I myślę, że to ludziom, którzy żyją w relacjach, nie jest obce.
1: Czy tylko tak powiedz mi, zanim zagramy fragment ze Sprite'em, numer, który stworzyłeś w dniu swojego ślubu. Zaśpiewałeś go również?
2: Nie odważyłem się wtedy. Chciałem bardzo, ale wtedy brakło mi odwagi.
1: To moi drodzy, jeżeli macie w planach imprezę właśnie weselną, to ja proponuję nawet ten numer jako pierwszy taniec.
2: Polecam również.
1: Jaco, jak coś, to spokojnie wpadnie i zagra.
2: Dokładnie tak.

0: Jako Brango, gościem Radia SK2, Szymon Paduszyński. Ja cały czas to podkreślam, żebyście wiedzieli, że mamy dzisiaj przyjemność rozmawiać z bardzo fajnym, rockowym facetem. Przed chwilą zaliczyliśmy numer, który stworzył specjalnie dla swojej małżonki, i to w dniu ślubu. Jako Brango, z którym rozmawiamy o jego pierwszej debiutanckiej płycie Za dużo gitar. Masz u siebie w domu.
1: Nie, na tej płycie jest po prostu bardzo dużo gitar.
0: Ale rozumiem, że gitara to jest twoja druga miłość, bo pierwsza to żona, ale miłość druga to gitara. Czy to kochanka bardziej?
1: O kurczę.
0: I masz ich za dużo.
1: Kurczę, ja myślę, że ja mam ich za mało, tych gitar. To jest zdecydowanie miłość. Pokochałem ten instrument całym sercem.
0: A jaka jest twoja ulubiona gitara? Klasyczna, elektryczna, basowa, 12-strunowa?
1: No ja chyba elektryczna najbardziej lubię.
0: Mamy to we krwi. Jak ten numer ty interpretujesz? Jak mamy go odbierać?
1: Myślę, że to jest taki trochę numer dla buntowników, dla tych odważnych ludzi, którzy poszukują swojej drogi i nie boją się błądzić.
0: Ty buntowałeś się, jak byłeś młody, bardzo często, czy byłeś bardziej spokojnym dzieckiem, takim ułożonym, z którym nigdy nikt nie miał żadnych problemów, a sąsiadki zawsze mówiły, że to jest wzór chłopaka do naśladowania?
1: No ja mam ADHD, więc... Okay. Więc nosiło mnie zawsze, natomiast miałem to szczęście, że dobrze się uczyłem. W sensie jakby nie było ze mną problemu, bo po prostu mnie bardzo ciekawiły, wiesz.
0: Czyli nie wkuwałeś nigdy nic na pamięć, bo...
1: Dlatego byłem słaby z historii, wiesz?
0: Dobra.
1: Z historii byłem noga, ale...
0: Chociaż zapamiętaj datę swojego ślubu.
1: Nie, no to pamiętam doskonale akurat, ale czy ze mną... W jakichś super wielkich problemów ze mną nie było, takie, wiesz, jakieś tam klasyczne, wiesz, tutaj coś czasami narozrabiał w szkole, albo, wiesz, tu dostał jakąś uwagę, tu dostał naganę.
0: Bo palił papierochy w łazience.
1: Nie, akurat tego nie było.
0: Nie ma żadnych załogów. Kolejne pytanie, dobra, mamy to we krwi, idziemy dalej.
1: Ta piosenka Mamy to we krwi. Ja myślę sobie o tym w ten sposób, tak jak ci już opowiadałem, że moja historia polegała właśnie na tym, że podjąłem ryzykowną decyzję, żeby zrezygnować z takiego wartościowego zawodu.
0: No, skończyłeś mega bardzo dobre studia. No, mógłbyś teraz tak naprawdę zamiast papieru toaletowego mieć setki na rolce.
1: Być może tak. No. Może byłbym jakimś, wiesz, wielkim deweloperem albo po prostu takim projektantem, wiesz, wyjątkowym mostów. Robiliby sobie ludzie ze mną zdjęcia.
0: Znaczy, na mostach w Avignon byś w końcu ten most dokończył.
1: Tak, ale podjąłem inną decyzję. Jakby wiedziałem, że życie jest za krótkie, żeby robić to, czego się nie lubi, bo ja, o ile lubiłem matematykę, fizykę, to samo to jakby budownictwo i projektowanie konstrukcji to nie było coś, co mi się bardzo podobało. Natomiast muzyka podobała mi się bardzo. I to jest taka piosenka właśnie dla ludzi, którzy podejmują te ryzykowne decyzje, nie boją się popróbować, bo tam jest w tej piosence taki wers, chodzimy na manowce. Więc to jest piosenka dla ludzi, którzy mają ciągoty do tego, żeby po prostu testować różne rzeczy, nie boją się eksperymentów i poszukują swojej drogi i wiedzą po prostu, że utarte ścieżki i schematy nie są dla nich.
0: Porażka nigdy nie jest totalna, sukces nigdy nie jest ostateczny, liczy się tylko odwaga.
1: Jaki ty jesteś złotousty, naprawdę, ale to jest świetne, co powiedziałaś, ja to muszę zanotować.

0: Radio SK2 Jacob Rango, z którym rozmawiamy o jego pierwszej debiutanckiej płycie Za dużo gitar. Jacko, patrzę na okładkę. Czy to jesteś ty?
1: To jestem ja.
0: Gangster? Grzeczny czy nie grzeczny?
1: Escobar taki. No słuchaj, no taki bardzo wyrazisty jest ten portret, co bardzo mnie cieszy. Chciałem, żeby okładka nadążała za charakterem tej płyty, a według mnie ona jest charakterna właśnie ze względu na te gitary. No i tak chciałem, żeby właśnie nadążała za tym charakterna okładka. I Michał Żytniak, no, zrobił to świetnie.
0: Jak ty naprawiasz swoją głowę, jeżeli coś ci doskwiera? Co wtedy robisz? Zaszywasz się gdzieś, uciekasz od tego świata, zamykasz się w pokoju, czy może wręcz przeciwnie? Idziesz do ludzi, jesteś ekstrawertykiem,
1: Ja lubię bardzo ludzi, lubię kontakt z ludźmi, co nie zmienia faktu, że są takie momenty, że po prostu czasami chcesz mieć ciszę, spokój i nikogo w okolicy. Jak ja sobie radzę? Z moich doświadczeń wynika, że czasami do tego, żeby dzień, który po obudzeniu dla ciebie jest trudny i ciężki, żeby on się po prostu naprawił, to trzeba czasami się do pewnych rzeczy zmusić. Czasami musisz się zmusić do tego, żeby właśnie podnieść się z łóżka, żeby przygotować sobie śniadanie i wyjść na spacer.
0: Ty jesteś nocnym markiem i wolisz pracować w nocy, że tak długo musisz odespać?
1: Zawsze lubiłem chodzić późno spać, co nie zmienia faktu, że trzeba było rano wstać do szkoły, albo wracając do piosenki, to jednak to jest też taka piosenka, którą napisałem w jakimś takim, wiesz, trudnym momencie, takich bardzo szczerych słowach. Ona, jak się okazuje, porusza bardzo wiele wątków. Taką pierwszą rzeczą jest, mam wrażenie, to, nazwijmy to powiedzenie, że chłopaki nie płaczą, bardzo utrudnia mężczyznom przyznanie się do jakichkolwiek słabości. Jest taki stereotyp tego, że, wiesz, powinniśmy być takimi niezniszczalnymi rycerzami na białym koniu, absolutnie się nie ma zgaić, w żadnej sytuacji się nie poddawać, nie przyznawać do błędów, do absolutnie żadnych słabości. Pamiętam, że jak napisałem tę piosenkę i czytałem jakieś artykuły na temat depresji i rozwoju tej choroby, w jaki sposób się to wszystko dzieje, to dotarłem do takiego podsumowania, to jest statystyka, można ją właśnie w internecie łatwo znaleźć. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, wśród samobójstw 80% to są mężczyźni, to jest ponad 3/4. Strasznie mnie to dotknęło, jak przeczytałem ten artykuł. Bardzo chciałbym właśnie tą piosenką podkreślić to jako mężczyzna, że można mówić o swoich słabościach, że można otwarcie się przyznać, że sięganie po pomoc to nie jest absolutnie żadna słabość. Zwłaszcza, że znalazłem też piękne zdanie na temat depresji. Na depresję nie choruje ten, kto jest słaby, tylko ten, kto zbyt długo był silny. I myślę, że to jest świetne podsumowanie tego, że można dojść do ściany, nie dając sobie tego miejsca na to, żeby popełniać błędy i czasami mieć gorszy moment.

0: To numer z płyty Za dużo gitar, pierwszego debiutanckiego krążka Jacko Brango, który jest gościem Eski 2. Czy ty pamiętasz, Jacko, jak zarobiłeś swoje pierwsze pieniądze?
1: Czekaj, sięgnijmy tam daleko wstecz.
0: Jak na czarno pracowałeś, to nie przejmuj się.
1: Nie, to była szara strefa, wiesz, ja na przykład zarabiałem w liceum pieniądze z kolegą, robiąc reinstall Windowsa, wiesz, formatując komputery. Tam, wiesz, daliśmy ogłoszenie do gazety i chodziło się.
0: Byli tak, takie łebskie informatyki.
1: No to byliśmy my właśnie, z moim kolegą Krzysiem.
0: To ile wtedy brało się za formatowanie komputerka?
1: 4 dychy. To pierwsze takie, powiedziałbym, że zarobione pieniądze. Mama mi obiecała, że kupi mi perkusję, jak wygram konkurs matematyczny. I ja ten konkurs wygrałem.
0: Czy ty w bloku mieszkałeś?
1: Tak, i dlatego mama mi nie kupiła tej perkusji. Wtedy moja mama weszła w rolę jednak, wiesz,
0: porządnej sąsiadki wrażliwej,
1: manipulującego dorosłego i powiedziała mi: słuchaj, jak już ty zacząłeś na tej gitarze grać, to może ty się tam dalej rozwijaj. Ja ci po prostu dorzucę do gitary, żebyś miał lepszą, ale tej perkusji to nawet, widzisz, nie mamy gdzie postawić.
0: Umuzykalniona rodzina, widzę.
1: No wiesz co, no to wynika z tego, że nasz tato nas bardzo karmił właśnie muzyką i bardzo wspierał nas w naszym rozwoju muzycznym. Ja zaczynałem właśnie od tych instrumentów klawiszowych, od pianina, jak przyszło zainteresowanie Nirwaną i gitarową muzyką, no to wsiąknąłem w gitarę na dobre. Potem paru instrumentów innych dotykałem, ale to jednak ta gitara jest priorytetem.
0: Dętych też?
1: Nie, akurat nie, z dęciakami niewiele. Jakaś perkusja, jakiś bas.
0: A największa ekstrawagancja, na jaką sobie pozwoliłeś?
1: To tak, kupiłem sobie taką gitarę z 65 roku. To jest gitara, dokładnie takie roczniki, to jest Epiphone Casino. Taka gitara, która stała się sławna dzięki Beatlesom. Taką gitarę sobie kupił George Harrison i John Lennon. Dokładnie właśnie oni mieli modele z lat 65. I ja dorwałem taką gitarę w absolutnie świetnym stanie.
0: Ile to kosztowało? Przecież to nie są tanie rzeczy.
1: No, tego nie mogę powiedzieć.
0: Ale na pewno nie 40 zł.
1: To ja to przemilczę.
0: Dobra.
1: Ale tak, to była moja ekstrawagancja, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, chyba największa.

0: Nie umrzemy młodo. Jacob Rango. To jest kawałek, który powstał w 2025 roku i który nagrałeś z człowiekiem, który w 2025 roku był na Fryderykach, czyli najbardziej prestiżowych nagrodach. Ty też masz kilka Fryderyków na swoim koncie, prawda?
1: Na półce żaden nie stoi.
0: No.
1: Natomiast, no, powiem ci,
0: miałeś,
1: że...
0: Miałem udział w
1: już, zdaje się, 3 albumach, które zostały nagrodzone Fryderykami.
0: Jakie wtedy towarzyszy uczucie, jak wiesz, że ktoś dostaje tak fajną, prestiżową nagrodę, a ty w tym maczałeś jeszcze palce przy okazji.
1: Tak, no łechce to ego, zdecydowanie. Jest to
0: jakieś, i coraz bardziej
1: takie
0: masz
1: apetyt
0: na takiego swojego prywatnego chyba Fryderyczka, nie?
1: No byłoby mi bardzo przemiło. Natomiast myślę, że największą nobilitacją jednak przy robieniu muzyki jest to, że docierasz do publiczności, która przychodzi na twoje koncerty. I to jest największa nobilitacja na pewno dla artysty. Natomiast, no kurczę, dostać Fryderyka. No to jest legendarna nagroda i bardzo prestiżowa. To jest miły przytulas od branży muzycznej po prostu. Ja akurat z tej płyty Krzyśka Zalewskiego, za którą on odebrał Fryderyka za album roku w kategorii rock i blues.
0: To jeden z trzech Fryderyków, który
1: to jeden z trzech Fryderyków, dokładnie. No ja z tej płyty jestem szalenie dumny, bo to też była fantastyczna przygoda, do której Krzysiek mnie zaprosił i zrobiliśmy w moim odczuciu bardzo wartościowy album. No jest to bardzo miłe, że w taki sposób został doceniony.
0: Razem z Krzyśkiem Nie umrzemy młodo. Jak to się właśnie stało, że nagraliście ten numer? Zresztą bardzo świetny. Muszę przyznać, a teledysk jest genialny. Jak widzę tych dwóch staruszków, którzy stają przed mikrofonem, między innymi znany aktor, pewnie go kojarzycie, Kudłaty z Killera, śpiewają waszymi głosami, aż serce się raduje, że jeszcze w tym wieku można.
1: No wiesz co, tak się złożyło, że napisałem muzykę do tej, z moimi kolegami z zespołu, z Radkiem Baranowskim i z Filipem Laszukiem. Ta piosenka wyszła taka dosyć, powiedziałbym, lekka i popowa. No i myśmy z tym nie walczyli. Pomyślałem, cały czas kontynuując ten mój pomysł, żeby zawierać te moje autorytety muzyczne na płycie, pomyślałem sobie, że to jest chyba świetny moment, żeby zaprosić Krzyśka do takiej piosenki, w której on nie będzie w ogóle oczywistym gościem. Bo wiadomo, no Krzysiek jest tym właśnie takim rockowym zdecydowanie wokalistą i sobie pomyślałem, że ta piosenka totalnie nie będzie kojarzona z Krzyśkiem i...
0: To wy widzieliście się tak face to face, twarzą w twarz?
1: Tak,
0: czy dzwoniłeś
1: tak
0: do niego? Czy...
1: Wiesz co, ja mu wysyłałem tę piosenkę, a potem widzieliśmy się twarzą w twarz i on do niej mówi, to jest świetny numer. Więc ja mu powiedziałem,
0: no co
1: Krzysiek,
0: ty, przecież wiem, inaczej bym ci nie proponował.
1: Ale ja wysłałem tą mu piosenkę do posłuchania tylko.
0: A,
1: ja mu nie zdradziłem wtedy, że mam niecny plan, żeby akurat ten numer mu zaproponować jako, wiesz, jego gościnny udział. I wtedy mówię, Krzysiek, wiesz co, cieszę się, że ci się podoba, bo ja bym bardzo chciał, żebyś ty w tej piosence wystąpił. No on się mnie tylko zapytał, no to jak to widzisz? Ja mówię, no klasycznie, pierwsza zwrotka moja, druga twoja i mamy to. No więc Krzysiek wysłał mi, pamiętam, swoje...
0: Jak 2+2.
1: Swoje nagrane ścieżki wokalne. Sylwestra dokładnie wysłał mi go w 2024 roku.
0: Ale ty tą muzykę tworzysz, jak nie w dniu ślubu, to w Sylwestra.
1: Nie, no to jest Krzysiek. To Krzysiek akurat wysłał. To żeby było ciekawe, tekst do tej piosenki, który jest totalnym przeciwieństwem, powstał w momencie, jak wychodziła premiera Jak naprawić głowę. I ja czułem, że ta piosenka Jak naprawić głowę mi tak dosyć mocno ciąży emocjonalnie. Tak w odbitce do tej ciężkiej piosenki, która właśnie wtedy miała premierę i nie jest to najłatwiejsza piosenka do opowiadania o niej i mówienia w wywiadach na przykład. I jakoś pamiętam, że wtedy na kanwie tego napisałem ten refren, bo potrzebowałem tego pozytywnego bodźca i tak powstał refren do tej piosenki Nie umrzemy młodo, świat stoi przed nami otworem. Więc trzymaj się mocno, no bo przecież wiadomo, że tych turbulencji nie będzie brakowało i na pewno los nas nie będzie oszczędzał, natomiast ja wtedy doskonale już wiedziałem, o czym ta piosenka ma być i to poczucie tego, że jednak po 30 czujesz, że przekroczyłeś już jakąś barierę tego, że nie czujesz się już takim młodym człowiekiem, jak miałeś jak 20 parę. Powstała piosenka właśnie Nie umrzemy młodo.
0: Wiek to tylko liczba, tak jak mówisz tutaj. Jak się rodzimy, to czujemy się po prostu jak, nie wiem, sportowe samochody. Po 30 to już jesteśmy jakby takie bardziej rodzinne kombi, a po 50 to już z nas takie prawdziwe Cadillaki.
1: Wydaje mi się, że będąc 20-kilkulatkiem w ogóle się nie myśli o tym, że ten czas upływa. Ale ten moment, jak nagle się orientujesz, że jutro masz urodziny i zmienia ci się dwójka na trójkę z przodu, to ten moment jest jak w Przyjaciołach, jak oni właśnie, jest ten odcinek, kiedy oni wspominają, jak to było, jak każdy z nich kończył 30, ten Joey, który tam przy każdym jednym wspomnieniu siedział, mówił, God, what are you doing this to us? To jest dokładnie to uczucie, które mi towarzyszyło, jak przekraczam 30.
0: Czy zaciągasz czasami ręczny hamulec, czy zdzierasz opony jak kolana i gardła wbrew tym kolejnym wiosnom, które nadchodzą?
1: Ja myślę, że tego ręcznego to nie ma co zaciągać.
0: Jak już coś, to tylko jeździć. Na zaciągniętym oczywiście.
1: Jego trzeba po prostu nie zaciągać. To tylko od nas zależy, czy my będziemy starymi dziadami, czy nie.
0: A teraz jak się czujesz?
1: Że nie umrę już młodo, ale że nie jestem starym dziadem.

0: ten tytuł albumu, bo to z niego pochodzi ten numer, który wykonuje obecny w Radiu SK2 Jaco Brango. Nie umrzemy młodo. Mówiliśmy tutaj również o tak zwanym zaciąganiu hamulca ręcznego. Czy ty pamiętasz w ogóle swój pierwszy samochód, który, nie wiem, czy zarobiłeś sobie na niego, dostałeś go, kupiłeś go?
1: No jasne, Toyota Corolla z 2004 roku, wiesz. Świetne auto, do zadań specjalnych jest fantastyczne.
0: Czyli to jest samochód marzeń z młodości, rozumiem.
1: Samochód, mój pierwszy samochód. Ale wcześniej miałem motor. Ten motor kupiłem dzień przed maturą z polskiego, tak. Przyjechał do mnie z Niemiec.
0: Ach, nie wiedz jak sprzedawał, to na pewno płakał.
1: Z pewnością, Kawasaki.
0: Miał świecę w oczach. Za którym razem zdałeś prawo jazdy?
1: Na jedną i drugą kategorię za pierwszym.
0: Proszę bardzo. Jaco Brango w Radiu SK2 ze swoim krążkiem Za dużo gitar. Jakbyś miał opisać ten album komuś, kto jeszcze nigdy ciebie nie słyszał?
1: No to ja bym ją podsumował trzema słowami. Gitary, piosenki, old school.
0: Numer, który jest dla ciebie wyjątkowy. Jak dużo ciebie samego jest w tym albumie?
1: Tak naprawdę to nie mam wątpliwości, że wszystkie te piosenki są osobiste, bo to są moje przemyślenia.
0: Czyli taka twoja muzyczna autobiografia.
1: Tak, i właśnie i wynurzanie się też ze swoimi poglądami i przemyśleniami. No mi bardzo zależy, żeby ludzie słuchając tych piosenek właśnie coś poczuli. Żeby ktoś poczuł emocje, nawet niekoniecznie te, które ja miałem pisząc tę piosenkę, bo mam świadomość, że różnych ludzi różne rzeczy dotykają. Ja przeżyłem, wiesz, w głęboką podróż pisząc te piosenki, co też mi pokazało, że wiesz, w tym takim zagonionym świecie jeszcze, w którym jesteśmy bombardowani tymi 15-sekundowymi wiesz, filmikami, który się łatwo przewija palcem po
0: tam na TikToku,
1: ekranie,
0: na Instagramie,
1: tak, po ekranie telefonu, to bardzo mało czasu sobie dajemy spędzić samemu ze sobą, zastanawiając się nad sobą. Dla mnie ta podróż przy pisaniu piosenek była bardzo kształcąca. Mam nadzieję, że właśnie jak ktoś poświęci odrobinę swojego cennego czasu, żeby sobie tę płytę włączyć i przesłuchać, też ona zabierze go w jakieś takie rejony, że odkryje siebie bardziej. I wiesz co, jak zapytałeś, która piosenka jest ważna dzisiaj, piosenka Inaczej nie umiem, ze względu przede wszystkim na treść i ze względu na to, co się dzieje na świecie. Jestem totalnie przytłoczony brutalnością i w tej piosence akurat Inaczej nie umiem jest taka puenta. Ty jesteś kropla, kropla drąży skałę i dzisiaj dla mnie ta piosenka jest najważniejsza na tej płycie.

0: Ty jesteś kropla, kropla drąży skałę.
1: Jacob Rango, który przyszedł do Eski 2 ze swoim debiutanckim albumem Za dużo gitar.
2: Shakespeare z Natalią Schroeder. Taki Romeo i Julia w tym numerze właśnie występują?
3: Ten Shakespeare to myślę, że bardziej odniesienie do tego dramatycznego aspektu historii i relacji, wiesz. No bo to nie jest tak, że relacje, nawet jeżeli są piękne, to są usłane od początku do końca płatkami róż.
2: No wiemy też, jak zakończyła się historia Romea i Julii.
3: Dokładnie tak. No i Shakespeare właśnie takie historie lubił pisać, które nie kończyły się dobrze. W tej piosence jest akurat taki twist, że wydaje mi się, że ostatecznie jest happy end, taki, wiesz, po amerykańsku. Oczywiście jest.
2: Nie ma dramatu.
3: Najważniejsze jest to, że udało się zaprosić Natalkę do tej piosenki. Jestem wielkim fanem jej talentu, jej głosu i wrażliwości. Ogromnie się cieszę i dziękuję ci z tego miejsca, Natalko, jeżeli może akurat tego słuchasz, że zgodziłaś się w tej piosence wystąpić, bo ja zamarzyłem sobie, żeby to był duet właśnie taki damsko-męski. No i Natalia to była taka osoba, która przyszła mi pierwsza do głowy i jak wysłałem jej demo i ona powiedziała, że to jest piękna piosenka, ona się z radością dogra. Cóż, no radość milion.
2: A wcześniej znaliście się? Czy...
3: Tak, poznaliśmy się z Natalią i przy okazji płyty MTV Unplugged Krzyśka
2: Zalewskiego.
3: Tak, wydaje mi się, że tak. No i Natalka jest fantastyczną osobą. Cieszę się ogromnie, że zgodziła się wystąpić w tej piosence.

0: Jacko, czy ty coś kombinowałeś na tej płycie? Kombinowałeś coś z brzmieniami? Bo u ciebie są zawsze gitary.
1: Są gitary i wiesz, no i te gitary czasami możecie być państwo może zaskoczeni, ale często jest tak, że te gitary, które ja nagrywam, one w ogóle nie brzmią jak gitara. I właśnie to jest piękne w tym instrumencie. Zresztą no technologia tych właśnie tam zabawek do gitar jest na tyle piękna, że ona pozwala bardzo mocno manipulować tym brzmieniem, dlatego ten instrument jest taki piękny. Poza tym oczywiście, że ja uwielbiam te takie chrapawe gitary rodem z Jacka White'a czy Queens of the Stone Age. Ta paleta różnorodności no strasznie mnie kręci.
0: Jacko, teraz coś dla odmiany. Tak, tak, to ja z 2023 Republika, Grzegorz Ciechowski. Co myślisz o robieniu coverów? To tylko była jednorazowa odskocznia, czy...
1: Wiesz co, tak, bo ja myślę, że w rozwoju artystycznym robienie coverów to nie powinny być jakieś częstsze praktyki, no bo to jest droga donikąd, moim zdaniem.
0: Ale wiesz, że tego dobrze się słucha.
1: A ja wiem,
0: ale to w swoim wykonaniu bardzo fajnie w ogóle.
1: To jest mi bardzo przemiło. Mi
0: się wydaje, że Grzechu Ciechowski to tam jest w zaświatach pewnie trochę zazdrosny.
1: To jest tak wybitna postać, wiesz, i nagranie tej piosenki nie powstało przypadkowo, bo myśmy pojechali z chłopakami wystąpić na memoriale Grzegorza Ciechowskiego. No to jest ważna postać, którą właśnie też już wspomniany mój tato wcześniej karmił mnie tą muzyką Republiki i w ogóle obywatela GC. Chciałem bardzo wystąpić na tym memoriale Grzegorza Ciechowskiego. Tam się właśnie jechało wystąpić z dwoma piosenkami. Jedna to miała być piosenka Ciechowskiego, druga piosenka no to miała być autorska. Więc pojechaliśmy, zagraliśmy tam Rozumy i zagraliśmy Tak, tak, to ja. I wygraliśmy tych nagród w ogóle trzy, bo zdobyliśmy nagrodę Grand Prix, dostaliśmy nagrodę Fan Klubu Republiki i jeszcze nasz perkusista dostał nagrodę dla najlepszego perkusisty tego festiwalu.
0: Było naprawdę, co świętować.
1: Naprawdę starczą wróciliśmy z Czewa, bo tam się odbyło ten festiwal. Pomyśleliśmy sobie po prostu wtedy wracając samochodem stamtąd, że skoro tak ta nasza aranżacja zażarła i zdobyła tyle tych nagród, no to może warto zarejestrować ją, żeby mieć taką pamiątkę z tego i żeby można było ją zaprezentować naszym słuchaczom. Tak powstał ten cover. To jest fajny element i to jest fajna pamiątka, ale robienie coverów to jest pewnego rodzaju pułapka. Nie może się pojawiać za często. Trzeba robić swoje piosenki i sukcesywnie je wydawać.
0: To jeszcze na sam koniec chciałbym zapytać ciebie o social media. Czy to jest ważne w twoim życiu, aby obracać się w wirtualnym świecie?
1: Te social media, kurczę, są dużym obciążeniem dla nas. Po pierwsze, przyzwyczajamy się do szybkich i gwałtownych bodźców. Potem, wiesz, jak mamy usiąść w kinie i obejrzeć 1,5-godzinny film, to muszą być cały czas fajerwerki. To też wpływa na to, że single puszczane w radiu są coraz krótsze, mam wrażenie. To wynika z tego, że po prostu słuchacz bardzo szybko się nudzi, bardzo szybko potrzebuje nowych doznań, co jest trochę zaprzeczeniem tego rock'n'rollowego takiego podejścia do sprawy, jakie ja mam, że chodzi o historię i sposób, w jaki się mu opowiada.
0: Czy ty obserwujesz kogoś tam na Instagramie? Jeżeli tak, to kogo?
1: No ja obserwuję wielu artystów. Naturalna sprawa. Ja też, kurczę, walczę ze sobą i wiesz, ustawiłem sobie to powiadomienie na Instagramie, które ci mówi, już dzisiaj siedziałeś pół godziny, zastanów się nad sobą, można coś takie ustawić, no bo wiesz, no
0: siadasz
1: na 5 minut, przewijasz, nagle się orientujesz, kurde, uciekła ci godzina z życia. Nic z tych rolek nie zapamiętałeś, znaczy nie ma nic złego w tych mediach społecznościowych, myślę, że po prostu przed nami długa droga, żeby się nauczyć z nich korzystać, nie bombardując się za dużo tą łatwą dopaminą stamtąd.
0: Masz oczywiście swoje konto na Instagramie, ale nie tylko, również na fejsie, na TikToku też tam sobie TikTokasz?
1: Oczywiście, zapraszam gorąco.
0: To już teraz zapraszamy wszystkich na koncerty Jacko Brango, na pewno będziecie mieli okazję, a na żywo te numery brzmią jeszcze lepiej, trzeba przyznać, bo jak wychodzisz na scenę i łapiesz za gitarę, to co mamy tutaj na tym krążku, to jest tylko preludium do tego, co się dzieje na scenie, jak z chłopakami dajecie czadu pewnie.
1: No kurczę, my dobrze gramy.
0: My dobrze gramy.
1: Mam przezdolnych kolegów, no. Więc dajemy z siebie wszystko i w tym całym, wiesz, moim kolektywie, w takim, wiesz, wariackim wydaniu, myślę, że tej energii będzie jeszcze więcej niż na tej płycie.
0: Dzięki wielkie, Jacko Brango. Dziękuję ci za tę rozmowę w studiu Radia SK2. No i gratuluję ci pierwszego albumu. Jeszcze raz tego mocnego, debiutanckiego. Za dużo gitar. Trzymam kciuki za koncerty, za kolejne numery i wszystko, co jest przed tobą, Jacko. A was, drodzy słuchacze, jeżeli chcielibyście poznać Szymona, Jacko Brango, to musicie koniecznie wrzucić ten krążek albo odpalcie sobie nawet na mediach streamingowych. Warto. Nadróbcie te zaległości Jacko Brango. tego to jest rok i energia na serio. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie.
1: Dzięki.
2: Magazyn lokalny.
3: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Wakacje na Podkarpaciu już za nami, ale dla strażaków były to 2 miesiące intensywnej pracy i wielu interwencji. Co było największym wyzwaniem tego lata i z jakimi zagrożeniami najczęściej mierzyli się podkarpaccy strażacy? O wakacyjnym bilansie, bezpieczeństwie i tym, na co powinniśmy uważać jesienią, nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła rozmawia z rzecznikiem podkarpackich strażaków Marcinem Betleją.
4: Wakacje na Podkarpacie już za nami, a więc czas na podsumowanie tych 2 miesięcy. Dzisiaj w studiu goszczę Marcina Betleję, rzecznika podkarpackich strażaków. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: I zrobimy sobie właśnie takie podsumowanie wakacji, jeśli chodzi o wyjazdy właśnie strażaków do interwencji. Czy te wakacje były spokojniejsze, czy bardziej pracowite od tych poprzednich?
5: Były nieco spokojniejsze, ale nie znaczy to, że były leniwe, ponieważ wyjechaliśmy w ciągu tych 2 miesięcy ponad 5000 razy do działań, aby nieść pomoc. Działań bardzo szerokich i proszę sobie wyobrazić, że tylko 1/5 z tych interwencji to pożary. Pozostałe działania to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli działania niezwiązane z ogniem.
4: Jakie to były działania?
5: Tutaj spektrum naszych działań jest ogromne. Wyjeżdżaliśmy do działań związanych z ratownictwem biologicznym, chemicznym. Wyjeżdżaliśmy praktycznie do każdego wypadku drogowego. Usuwaliśmy skutki burz, nawalnych opadów deszczu, silnie wiejącego wiatru. Byliśmy wzywani także do poszukiwań osób, które zniknęły pod wodą w trakcie tego sezonu wakacyjnego. Także tutaj spektrum jest ogromne. Nasza specjalizacja i nazwa pożarna w naszej nazwie już jest tak naprawdę nazwą historyczną.
4: Czyli ponad 5000 interwencji za lipiec i za sierpień. A
5: tak.
4: Jakie zdarzenia właśnie dominowały?
5: To głównie miejscowe zagrożenia. 1000 interwencji dotyczyły pożarów. To były pożary i w mieszkaniach, i pożary traw, i pożary u rolników, czyli podczas zbioru, czy podczas prac na polu. Natomiast 4000 interwencji to interwencja niezwiązana z ogniem, czyli coś, co się nie kojarzy ze strażą pożarną, aczkolwiek z roku na rok chyba coraz bardziej jako strażacy jesteśmy kojarzeni z tym, że pomagamy przy wszystkim innym prócz gaszenia pożarów. Średnio nasz samochód strażacki wyjeżdżał do zdarzenia co 17 minut, a zaangażowanych było w usuwanie czy w działanie, w pomaganie, w ratowanie ponad 10 tysięcy zastępów strażaków ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej z garnizonu podkarpackiego.
4: Wakacje kojarzą nam się z upałami i często z wyładowaniami atmosferycznymi. Jak było w tym roku? Czy było spokojnie, jeśli chodzi właśnie o takie burze, nawałnice?
5: No niestety w ciągu roku, tak jak wszyscy wiemy, kilkukrotnie przez nasz region przeszły fronty burzowe i to było dosłownie kilkaset interwencji w sumie, do których wyjeżdżaliśmy. Głównie usuwanie połamanych konarów drzew, gałęzi, drzew leżących na jezdniach, chodnikach, na liniach energetycznych, ale także pomagaliśmy w niektórych rejonach wypompowywać wodę z zalanych posesji, podwórek, udrożnialiśmy przepusty drogowe, tak aby woda mogła zejść z zalanych ulic i jezdni. Na szczęście w tych wypadkach nikt nie został ranny.
4: A jak właśnie wyglądały statystyki dotyczące pożarów, traw, nieużytków, o których wcześniej Pan wspomniał? Czy było ich więcej niż rok temu, czy...
5: Niestety spotykamy się z tym niechlubnym zwyczajem wypalania, podpalania traw. W sumie wyjeżdżaliśmy do ponad 200 interwencji związanych z pożarem traw. Ogień zdewastował ponad 60 hektarów ziemi. Została wyniszczona cała flora, fauna na tych terenach. Ziemia została wyjałowiona. Nikt nie zginął, ale jedna osoba została ranna. To są działania, do których byliśmy wzywani w ciągu tych wakacji. ich jest stała liczba. Ta liczba tak naprawdę w porównaniu z rokiem ubiegłym bardzo podobna. Ta liczba tak naprawdę zależy od aury, która panuje akurat nie. I jeżeli mamy lata bardziej wilgotne, tych pożarów jest dużo mniej. W latach suchych, wietrznych tych pożarów mamy dużo, dużo więcej i bardziej rozległe.
4: A rozpoczynają się już w zasadzie wiosną, nie?
5: Zaczynają się już wiosną, a jeżeli jest bezśnieżna zima, to już pojedyncze zdarzenia notowaliśmy początkiem tego roku.
4: A jak wyglądał ten bilans zdarzeń nad wodą? Bo wspominał pan, że strażacy również byli w pobliżu właśnie podkarpackich kąpielisk.
5: Byliśmy wzywani na te kąpieliska i zawsze mówię, że jak widać na kąpielisku strażaków, to jest ostatnia instancja, ponieważ z reguły dojeżdżamy na miejsce, aby poszukać osoby, która zniknęła pod powierzchnią wody, czyli angażowani są nasi strażacy nurkowie już do przeczesywania, przeszukiwania dna akwenu. Tutaj wykorzystywane są także sonary podwodne, które obrazują nam dno, abyśmy mogli w dane miejsce zejść i sprawdzić, czy faktycznie to, co obraz pokazuje, jest poszukiwanym człowiekiem, czy też jest to coś innego. Blisko 60 razy byliśmy wzywani do działań na akwenach. 4 osoby zginęły. To są te działania, przy których my byliśmy, a pamiętajmy, że nie przy wszystkich działaniach związanych z utonięciami jesteśmy jako strażacy. Także te liczby mogą się różnić od naszych strażackich.
4: Czy były właśnie takie interwencje, jakieś zdarzenia w te wakacje, które szczególnie zapadły wam jako strażakom w pamięć?
5: No na pewno ostatni pożar w Sanoku, w Muzeum Budownictwa, gdzie spłonęły 3 budynki, wśród nich kościół 400-letni, bardzo dramatyczny dla naszych strażaków pożar, ponieważ na miejscu pracowali strażacy, którzy są lokalsami, mówiąc kolokwialnie, znają to muzeum, ćwiczyli w tym muzeum niejednokrotnie. Mimo że właśnie dzięki tym ćwiczeniom, dzięki świetnemu rozpoznaniu terenu, umiejętności zorientowania się, gdzie, skąd można brać wodę, skąd tę wodę można czerpać, skąd jak najszybciej tę wodę dostarczyć do miejsca pożaru, udało się zatrzymać ogień w tym miejscu, w którym skończył się pożar. Nie rozprzestrzenił się w innych kierunkach, nie spłonęły inne obiekty. Pożary bardzo trudne do gaszenia. Pamiętajmy, że to są konstrukcje i budynki drewniane, często kryte strzechą, w tym przypadku także kryte łupkiem drewnianym. Potworna temperatura, susza panująca, to spowodowało, że pożar się rozprzestrzenił na 3 budynki błyskawicznie i je zdewastował. Tak, to ten pożar chyba najbardziej na tych wakacjach utkwił nam w pamięci.
4: Jeśli dobrze kojarzę, to chyba jakiś strażak został ranny w trakcie jego gaszenia.
5: Tak, jeden ze strażaków został poparzony. Na szczęściu jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Został opatrzony, zbadany w szpitalu i szpital opuścił. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej naszego terenu odwiedzili 57 obozów harcerskich zorganizowanych na Podkarpaciu, gdzie szkolili uczestników i kadrę obozu z zakresu udzielania pierwszej pomocy, wzywania pomocy, kontaktu ze służbami ratowniczymi. Szkolili kadrę uczestników z łączności radiowej, z używania łączności radiowej. Sprawdzali warunki ewakuacji, miejsca ewakuacji z tych obozowisk. W sumie na tych obozowiskach przez 2 miesiące było blisko 3000 użytkowników. Także nasze działania, oprócz codziennego wyjeżdżania do zdarzeń, tak jak powiedziałem, co 17 minut, to także działania profilaktyczne, to także edukacja w bardzo szerokim zakresie dotycząca bezpieczeństwa.
4: No już tak podsumowując minione wakacje, jakie błędy najczęściej popełnialiśmy podczas wakacyjnego wypoczynku i jakie były ich konsekwencje?
5: Trudno mi powiedzieć tutaj. Ustalanie przyczyn, do których doszło, to już policja, nie straż pożarna. Natomiast my zawsze mówimy, kierujmy się rozsądkiem, nie przeceniajmy naszych umiejętności, oczy dookoła głowy, szczególnie tu apel do rodziców na przyszłe wakacje, ale nie tylko na wakacje, cały czas to obowiązuje. Rodzice, gdy są w terenie z dziećmi, oczy dookoła głowy, pilnujmy naszych pociech, zwracajmy baczną uwagę na to, co robią, gdzie się znajdują, gdzie idą i co mają zamiar zrobić. To chyba jest najczęstszym powodem wzywania pomocy przez osoby wypoczywające gdziekolwiek. My jako dorośli pamiętajmy o nieużywaniu ognia w miejscach niedozwolonych, o tym, aby na przykład wchodząc do lasu pamiętać, że jesteśmy tam gośćmi i z tego lasu mamy wyjść jako goście, zostawiając go w stanie nienaruszonym. Sprawdzajmy komunikaty lasów państwowych dotyczące ewentualnych zamknięć obszarów leśnych w momencie, gdy panuje susza. Pamiętajmy, aby bawić, cieszyć się bezpiecznie, rozsądnie, tak aby wszyscy byli zadowoleni i bezpieczni.
4: Pozostając w tym temacie edukacji dotyczącej bezpieczeństwa na wakacjach, chciałabym troszkę wybiec naprzód o kilka tygodni, bo wtedy rozpocznie się sezon jesienny, a wraz z nim kolejne zagrożenia. Mówię tutaj po prostu o sezonie grzewczym. O czym w tym okresie powinniśmy pamiętać? To chyba sezon grzewczy rozpoczyna się od 1 października, jeśli dobrze pamiętam.
5: Dziękuję za pytanie. Bardzo, bardzo dobrze o tym przypomnieć, bo to miesiąc, kilka tygodni, to błyskawicznie minie. I pamiętajmy o tym, aby zainstalować czujki dymu. To na pewno w każdym mieszkaniu. Pożar może powstać w każdy sposób, bądź od urządzenia, które nam codziennie służy do ogrzewania domu, mieszkania, bądź niesprawnej instalacji elektrycznej, zaproszenie ognia, czujka dymu w każdym domu, a tam, gdzie używamy codziennie ognia otwartego, piecyk do podgrzewania wody, kuchenka gazowa, kominek lub piec do ogrzewania domu, tam zainstalujmy także czujkę tlenku węgla. To jest jedyne urządzenie, które może wykryć tlenek węgla i nas ostrzec przed tym toksycznym gazem. Ja przypomnę, jest to gaz bezwonny, bezbarwny, bez smaku, bez zapachu. Nie jesteśmy w stanie go wykryć własnymi zmysłami. Bardzo łatwo łączy się z naszą krwią, powodując niedotlenienie, a w konsekwencji bardzo szybko śmierć. Takich zdarzeń związanych z tlenkiem węgla mamy każdego roku kilkaset. Na szczęście sporo z nich, sporo wezwań straży pożarnej do tlenku węgla jest spowodowanych działaniem czujki tlenku węgla, czyli te czujki są instalowane i te czujki ratują ludzkie życie. Do tych Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, proszę kupić czujkę tlenku węgla, zainstalować tam, gdzie jest to niezbędne. Jest to niewielki koszt, a ratuje życie nasze, naszych bliskich. Natomiast czujka dymu ostrzeże nas na tyle wcześniej, przed rozwijającym się pożarem, że będziemy w stanie zareagować, bądź ugasić płomień, bądź ewakuować się i wezwać pomoc. Bardzo często do pożarów w domach, mieszkaniach dochodzi nocą, gdzie już śpimy. Zostało coś po prostu niedogaszone, czy jakiś węgiel z kominka wpadł nie tam, gdzie trzeba, nie został usunięty, lub nie zostało coś zabezpieczone, lub zbyt blisko jest urządzenie służące do ogrzewania, zbyt blisko materiałów palnych, i dochodzi do powolnego rozpalenia się ognia. My już tego nie rejestrujemy, śpiąc spokojnie, a czujka dymu ostrzeże nas przed rozwijającym się pożarem.
4: A czujka nie śpi.
5: Czujka nie śpi, czujka ratuje życie.
4: Tutaj wspominał Pan, że w ciągu roku macie kilkaset właśnie takich interwencji do ulatniającego się tlenku czadu w domach. Czy takie interwencje zdarzają się tylko w takim sezonie jesienno-zimowym?
5: Paradoksalnie nie. Okazuje się, że bardzo dużo takich interwencji mieliśmy teraz w okresie wakacyjnym. Ponad 140 razy przez ostatnie 2 miesiące wyjeżdżaliśmy właśnie do zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. I to szczególnie w te dni, gdzie były bardzo, bardzo wysokie temperatury, a tych dni mieliśmy sporo w tym okresie wakacyjnym. Jest to spowodowane tym, że nagrzewa się dach, nagrzewają się przewody kominowe, przewody wentylacyjne, tworzą poduszki powietrzne, które nie wypuszczają z naszych domów spalin. A spaliny mogą powstawać na przykład w piecyku służącym nam codziennie do podgrzewania wody w łazience, piecyk gazowy. Te spaliny cofają się do mieszkania, a raz ze spalinami toksyczny tlenek węgla. Stąd też bardzo dużo latem naszych interwencji związanych z tlenkiem węgla, ale też, co jest pocieszające, sporo tych interwencji zostało przewidzianych czy wzbudzonych przez działające czujki tlenku węgla, które przynajmniej w połowie przypadków ostrzegły mieszkańców o tym, że ten toksyczny gaz się gromadzi. Ja przypomnę, podsumuję, czujka dymu, czyli ostrzegająca przed pożarem, w każdym mieszkaniu, w każdym domu powinna być zainstalowana. Niezależnie od tego, czy mamy piec, czy tego pieca nie mamy, czy używamy jakiegokolwiek płomienia, czujka dymu ostrzegająca przed pożarem powinna być. Czujka tlenku węgla musi być tam, gdzie używany jest płomień, gdzie używany jest ogień, piecyki podgrzewające wodę, kominki, piece, kotłownie. Niezależnie od tego, czy komora spalania jest zamknięta, czy otwarta, wszędzie instalujemy czujkę tlenku węgla. To może nam uratować życie.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: I po reklamie.

0: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. I po reklamie.

0: fotelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

0: 2.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: SK2 Rzeszów.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie